0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

na jej bluzie, już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Myślałem, że już nie stanę, kiedy skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze, ze mną zawsze numer 7. Ale gołd ogarnął całe zło. Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to było.

0: Elo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Melo. Melo Radio.
1: Wskaż mi drogę, aby mógł ją obrać. Naucz mnie odróżniać zło od dobra. Uszczypnij

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Halo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Ale, patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Dokąd na wakacje?
15: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
14: Czyli Zdrojowa Hotels.
15: Zdrojowa Hotels?
14: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
15: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
14: Tylko na zdrojowahotels.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
19: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
18: Czekamy na pierwszy gwizdek.
19: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
20: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
21: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
22: Katarzyna Radziemirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Będzie w nim dzisiaj kilka tematów. Na początek przypomnimy o ważnych zmianach, które weszły w życie, a które dotyczą najmłodszych rowerzystów. Będą też najnowsze statystyki wypadkowe. W magazynie porozmawiam też o podróżowaniu po Mazowszu. Nie zabraknie też motozapowiedzi.
0: Jednośladem po stolicy.
22: 3 czerwca weszły w życie ważne zmiany dla najmłodszych poruszających się rowerami i elektrycznymi hulajnogami. Komisarz Antoni Rzeczkowski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
23: W przepisach pojawia się obowiązek jazdy w kasku ochronnym przez osoby do 16 roku życia na rowerze, hulajnodze elektrycznej i innym urządzeniu transportu osobistego. Te zmiany w przepisach są podyktowane troską o najmłodszych uczestników ruchu drogowego, czyli osoby do 16 roku życia, a odpowiedzialność prawna za to, żeby taki młody człowiek poruszał się w kasku ochronnym, będzie ciążyła na rodzicach, na opiekunach prawnych i będzie to wykroczenie zagrożone grzywną w wysokości 100 zł. Przy czym tutaj pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo to nie jest data w kalendarzu, więc my jako policja od lat apelujemy o to, aby każdego dnia wsiadając na rower, hulajnogę czy urządzenie transportu osobistego korzystać z kasków ochronnych. Czy mówię tutaj o dzieciach, o młodzieży czy o osobach dorosłych, bo my jako dorośli tak naprawdę, drodzy Państwo, musimy tutaj być przykładem dla dzieci, dla młodzieży i to my powinniśmy właśnie zacząć od siebie tą bezpieczną jazdę w kasku ochronnym, tak żeby dzieci wiedziały, że jest to naturalny element związany z bezpieczeństwem, tak jak naturalnym jest dla nas zapięcie pasów po tym, gdy wsiądziemy do samochodu, do swojego samochodu, tak samo naturalnym powinno być to, że w momencie, gdy wybieramy się na przejażdżkę rowerem, hulajnogą, zakładamy kask ochronny.
22: Przy okazji rozmowy z komisarzem Antonim Rzeczkowskim z Komendy Głównej Policji zapytałam go też o najczęstsze przyczyny wypadków i najnowsze policyjne statystyki.
0: Wypadki i kolizje.
23: W pierwszych 4 miesiącach tego roku odnotowaliśmy mniej wypadków drogowych. W 5053 wypadkach drogowych zginęło 391 osób, a 5936 zostało rannych. Te dane pokazują, że utrzymuje się pozytywny trend, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, bo mówimy o 432 wypadkach mniej, o 51 ofiarach śmiertelnych mniej i 493 osobach rannych, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków drogowych. Policjanci na co dzień intensyfikują działania związane z ujawnianiem kierujących, którzy wsiedli za kierownicę swoich pojazdów pod działaniem alkoholu. W pierwszych 4 miesiącach przeprowadziliśmy blisko 7 200 000 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i to jest o 770 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Przy czym policjanci ujawnili w tych 4 pierwszych miesiącach 24 695 użytkowników dróg, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod działaniem alkoholu i jest to mniej o blisko 3 tysiące niż w roku 2025. Od lat te główne przyczyny powstawania wypadków drogowych pozostają niezmienne. Mówimy tutaj o nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu i o niedostosowaniu prędkości do warunków ruchów. Na trzecim miejscu możemy wymienić tutaj nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, czyli tych niechronionych uczestników ruchu drogowego, a do większości wypadków przyczyniają się kierujący samochodami.
22: Przypomnę o najnowszych statystykach wypadkowych. Mówił komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
0: Zmieniamy temat.
22: To teraz w magazynie będzie o podróżowaniu po Mazowszu. Takie podsumowanie ubiegłego roku zaprezentowała Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Jak pokazują liczby, w ubiegłym roku województwo mazowieckie zajęło pierwsze miejsce wśród najczęściej wybieranych regionów turystycznych w Polsce. Łączna liczba turystów korzystających z bazy noclegowej wyniosła ponad 7 700 000 osób. Liczba turystów zagranicznych w miejscach noclegowych wzrosła o ponad 17%. Jak się pewnie domyślacie, najczęściej odwiedzanym miastem w Polsce była oczywiście Warszawa. Odwiedziło ją w zeszłym roku około 5,5 miliona turystów. Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło za to przeszło 24 miliony pasażerów. A to oznacza ponad 13% wzrost rok do roku i utrzymanie pozycji największego portu lotniczego w Polsce. Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Lotnisko Fryderyka Chopina w Warszawie bije wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o popularność. Ponad 24 miliony pasażerów obsłużonych. To jest wzrost rok do roku, tak naprawdę notowany przez to lotnisko. Ja przypomnę, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują jeszcze dwa pozostałe lotniska, czyli Warszawa Modlin i Warszawa Radom. Niestety te w zeszłym roku zanotowały delikatne spadki, natomiast trzymamy kciuki, żeby ten rok 2026 okazał się jednak tym rokiem, który odnotowują pewne wzrosty i tutaj chociażby Warszawa Modlin ma ku temu możliwości z uwagi na to, że nowi operatorzy weszli na to lotnisko, więc trzymamy kciuki na to, żeby faktycznie to lotnisko również zaczęło odnotowywać wzrosty, bo to przełoży się tak naprawdę na ilość turystów, którzy przyjeżdżają na teren województwa mazowieckiego.
2: Jeżeli chodzi o lotnisko Chopina, co jest przede wszystkim tam takim magnesem, który przyciąga osoby z całej Polski?
1: No oczywiście wielkość, ale pamiętajmy o tym, że Warszawa to jest ten hub taki turystyczny, przesiadkowy. Większość się jednak tutaj ląduje. Też bardzo duża ilość operatorów, którzy operują z lotniska Chopina. No i to bliskość samej Warszawy powoduje, że jednak też łatwiejsza komunikacja, więc na pewno wiele czynników, które się składa na ten sukces. Kolejne lotniska na terenie Polski już są troszkę dalej, jeżeli chodzi prawie że o połowę mniejszą ilość pasażerów, które obsłużyły. Natomiast tutaj faktycznie Warszawa góruje i przoduje, jeżeli chodzi o statystyki za 2025 rok.
2: A jeżeli chodzi o rozwój, o perspektywy dla lotniska w Modlinie?
1: No Modlin, nowi operatorzy, którzy weszli od tego roku, zaczynają operować. Niestety ten rok rozpoczął się dosyć trudno, jeżeli chodzi o sam ruch turystyczny samolotowy na całym świecie. Miejmy nadzieję, że to nie zachwieje tak naprawdę tym, co było zaplanowane. Lotnisko w Warszawa Modlin zaplanowało jednak bardzo duży ruch turystyczny w tym roku i miejmy nadzieję, że uda się zrealizować pomimo tych, mam nadzieję, przejściowych problemów na początku roku.
22: to teraz jeszcze podróże koleją po Mazowszu. Najciekawsze, najbardziej atrakcyjne i przyciągające turystów trasy.
1: No ja bym chciała tutaj zachęcić do tego, aby podróżować czy warszawską koleją dojazdową, czy również mazowieckimi kolejami, które to łączą tak naprawdę wszystkie ośrodki na terenie województwa mazowieckiego. Pamiętajmy o tym, że możemy do kolei mazowieckiej wsiąść razem z rowerem i możemy dojechać do jednego miejsca, ale później przemieszczać się rowerami, a Mazowsze oczywiście też ścieżkami rowerowymi stoi, więc tutaj w momencie, kiedy wybierzemy taki środek komunikacji łączonej, czyli koleje, do tego rower, na pewno poznamy takie Mazowsze, które niekoniecznie będziemy mogli poznać, jadąc samochodem po drogach, które też są dobrze przygotowane do obsługi ruchu turystycznego i ten czas podróżowania na Mazowszu skraca się diametralnie, natomiast jednak kolej i rower to jest bardzo dobre połączenie.
22: No właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o rowerzystów, też mamy takie fajne trasy, prawda? I to cały czas się rozwija.
1: Cały czas się rozwija. No ja tutaj można wymienić, nie wiem, Kampinoski Park Narodowy, wszystkie parki krajobrazowe, które są na terenie województwa mazowieckiego, ale pamiętajmy o tym, że każda rzeka to jest też swoisty szlak turystyczny, zarówno dla tych, którzy podróżują pieszo, spacerują, biegają, ale też jeżdżą na rowerze.
22: I to wszystko, o czym dziś pani mówiła, świadczy o tym, że po Mazowszu podróżuje się coraz lepiej i coraz bardziej komfortowo i coraz więcej mamy tych atrakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie. Zapraszam na Mazowsza. Przed nami piękny sezon.
22: To była krótka rozmowa z Izabelą Stelmańską, prezeską Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a teraz nowości dotyczące remontu linii Otwockiej. Jak poinformowało PKP PLK, po zakończeniu rozbudowy linii kolejowej między Warszawą Wschodnią a Otwockiem powstaną nowe nasadzenia zieleni wzdłuż torów, a także na ekranach akustycznych. O szczegółach Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Polskie Linie Kolejowe w odpowiedzi na głosy mieszkańców Warszawy podjęły decyzję o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania zieleni po zakończeniu inwestycji na linii Otwockiej. Powstanie projekt, który będzie obejmował nowe nasadzenia wzdłuż dobudowanych torów na odcinku od Warszawy Wschodniej do Otwocka oraz obsadzenie ekranów akustycznych. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że w wielu miejscach dostępny teren pod zieleń będzie ograniczony. Czasami to paso szerokości nie większej niż kilka metrów. Projekt będzie musiał uwzględniać istniejącą i planowaną infrastrukturę kolejową, także tę podziemną, jak instalacje teletechniczne, energetyczne, wodociągowe czy gazowe. Nasadzenia bowiem muszą być w pełni bezpieczne zarówno dla ruchu kolejowego, jak i drogowego. W projekcie powstaną wskazane konkretne gatunki drzew, krzewów, pnączy i niskiej zieleni, a także częstotliwość ich nasadzenia. Określone zostanie również, jakie rośliny będą stosowane na ekranach akustycznych i w jaki sposób będą się mogły na nich rozwijać. Po przygotowaniu projektu zostanie on przekazany do konsultacji i uzgodnienia władzom samorządowym. Same nasadzenia będą mogły być realizowane po zakończeniu głównych prac inwestycyjnych.
22: To była Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK, a teraz w magazynie
0: Moto zapowiedzi.
22: Niedziela 14 czerwca obfituje w liczne wydarzenia motoryzacyjne. Od 10 na torze Modlin odbędzie się Storm Motor Fest. To nowa odsłona jednego z największych wydarzeń motoryzacyjnych w Polsce. W jednym czasie i miejscu spotkają się pasjonaci. Będzie też całe spektrum motoryzacji, od klasyki przez offroad po wszelkie modyfikacje i superkary. Przewidziano m.in. strefy Supercar Zone, auta klasyczne i zabytkowe, motoryzacja amerykańska, motocykle, tuning, samochody elektryczne, offroad, rowery i mikromobilność. Zaplanowano też przejażdżki superkarami po torze sportowym. Można będzie pojeździć też własnym autem po torze. Przewidziano jazdy testowe na torze szkoleniowym, trasy offroad dla aut terenowych czy motocykli crossowych. Będą konkursy, prezentacje, spotkania z ekspertami i wiele, wiele innych atrakcji. Przypomnę, Storm Motor Fest na torze Modlin 14 czerwca. I to nie koniec niedzielnych propozycji, bo także 14 czerwca w niedzielę kolejna edycja wydarzenia klasyczne Nowe Włochy. to od południa przy ulicy Obrońców Pokoju 1, czyli na tle przepięknych plenerów stawu Koziorożca w warszawskich Nowych Włochach. Organizatorzy zapraszają na 5. edycję konkursu elegancji klasycznych aut włoskich i nie tylko. W tym roku znów zaplanowano starcie Włochy kontra reszta świata, więc do konkursu mogą się też zgłaszać posiadacze aut klasycznych z innych krajów. I jeszcze jedna propozycja, jednocześnie nie lada gratka dla kolekcjonerów modeli samochodowych i miłośników motoryzacji w miniaturze.
4: Piotr Pawłowski, jestem organizatorem giełdy w Meogarażu. Chciałbym zaprosić wszystkich na czerwcową edycję 14 czerwca, która się odbędzie przed wakacjami. To będzie ostatnie spotkanie, następne dopiero w październiku, więc zapraszam po modele w każdej skali.
22: A zapraszał, przypomnę, Piotr Pawłowski i w tym magazynie to już wszystko. A ja dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
22: Katarzyna Radzimirska, witam Was w kolejnym magazynie motoryzacyjnym Po Drodze Moto Warszawa. A dziś w studiu Meloradia gość wyjątkowy, Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu w Warszawie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
22: I co warto dodać, zwycięzca 5 mistrzostw kierowców warszawskiego transportu publicznego. Ja od siebie Wam przypomnę, że te mistrzostwa odbyły się niedawno, odbyły się w maju na terenie autodromu Bemowo. Rywalizowali najlepsi kierowcy autobusów. No i pan Cezary te mistrzostwa wygrał. To na początek chciałabym pana zapytać, jak to się w ogóle stało, że pan wziął udział w tych mistrzostwach? Czy najpierw były jakieś eliminacje, czy zgłaszaliście się sami?
5: Generalnie od zawsze chciałem, od kiedy jakby te mistrzostwa wystartowały, bardzo chciałem wziąć w nich udział. Tylko wcześniej jakoś się nie zgłaszałem i w tym roku stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. Zgłosiłem się, zostałem wytypowany do tej czwórki z naszej zajezdni. Pojechałem na zawody.
22: Pojechał pan na mistrzostwa i te mistrzostwa wygrał. To przypomnijmy, jakie zadania były do wykonania na terenie autodromu.
5: Były dwa zadania na płycie poślizgowej i trzy zadania jakby poza nią. Jedno z nich było przejeżdżanie po takich, można powiedzieć, plaskach gumowych. W zależności od koloru trzeba było odpowiednim kołem po nich najechać. Był slalom z taką jakby miską z przodu autobusu, na której była piłka. Trzeba było tak przejechać slalom, żeby tej piłki nie zrzucić. I to trzecie zadanie to było ten sam slalom, tylko z taką sztycą. Śmialiśmy się, że to jest lancelot. Trzeba było trafić po prostu nią na końcu do celu i przejechać przez metę.
22: Ta płyta chyba była najtrudniejsza, poślizgowa.
5: Tak, tak, bo to na płycie nie wiadomo, jak się ten autobus zachowa.
22: Tym bardziej, że to jest potężny pojazd w porównaniu z tymi autami, które zwykle po tej płycie jeżdżą i trenują, czyli osobówkami. Dokładnie. Jakoś szczególnie się pan przygotowywał wcześniej?
5: Tak, mieliśmy jakieś tam delikatne przygotowania do zawodu, ale mimo wszystko i tak na zawodach zupełnie było inaczej niż na tych przygotowaniach. Na troszkę doszedł stres i gdzieś tak działa po prostu taka rywalizacja.
22: A w którym momencie już pan wiedział, że te zawody są wygrane?
5: Do samego końca do ogłoszenia wyników nie dowierzałem i dodatkowo jeszcze parę dni później nie dowierzałem, że jednak się udało to wygrać. Generalnie w mojej grupie byliśmy podzieleni na trzy grupy. W mojej grupie wszyscy mówili, że idę jakby na podium, ale gdzieś ja nie dopuszczałem tego do myśli. Widziałem generalnie te czasy w mojej grupie, jakie robiliśmy, jaka jest rozbieżność. Widziałem, że dobrze mi idzie, ale gdzieś nie dopuszczałem, że jeszcze w pozostałych grupach mogę być lepszy od wszystkich.
22: Gratuluję oczywiście serdecznie tego zwycięstwa. Na pewno wszystkich słuchaczy teraz interesuje, jak to w ogóle się u pana zaczęło, że trafił pan za kierownicę miejskiego autobusu.
5: Generalnie od samego początku, jak tylko skończyłem 18 lat i poszedłem do pracy, nie wyobrażałem sobie innego zawodu niż jako kierowca. Zaczęło się od kierowcy osobówki, podejmowałem się różnych zajęć i gdzieś w międzyczasie trafiłem na ogłoszenie, po prostu firma zatrudni kierowcę autobusów i postanowiłem prawo jazdy. Po dłuższym namyśle stwierdziłem, że chcę tego spróbować. zapisałem się, zrobiłem prawo jazdy i zacząłem pracować jako kierowca.
22: A w miejskich zakładach autobusowych od początku w Warszawie?
5: Nie, w miejskich zakładach autobusowych jestem od roku czasu. Poprzednio pracowałem w firmie Arriva. W Warszawie obsługują linie komunikacyjne.
22: I jak stamtąd przeszedł pan do miejskich zakładów autobusowych, to jaka przede wszystkim była różnica? Bo pewnie spora jeżdżenie w miejskim autobusem. Opanowanie tych przystanków nie sprawiło problemu na początku?
5: Na samym początku największe zdarzenie było, żeby opanować linię w Warszawie, bo jednak my nie mamy, tak jak czasami ludzie myślą, żadnej nawigacji, linię mamy w głowie i wszystkie ewentualne zmiany trasy, musimy, ewentualnie warianty, które wchodzą w objazdy, musimy to poznawać i dopiero ruszać na miasto i się po nich poruszać.
22: Czyli to też nie jest łatwa sprawa, z tego co wiem, to też często są jakieś takie linie nagłe, typu jest awaria w metrze i tak. Też trzeba jechać jakiś odcinek tak od razu, bez wcześniejszej okazji przygotowania się do tego.
5: Tak, zostajemy wywołani przez radio, jakby centrala ruchu przed radio nas wywołuje, informuje nas, gdzie mamy się podstawić, na jakim przystanku i zastępstwo, za co będziemy jeździć, od dokąd dokąd. Najczęściej po dojechaniu na miejsce stoi już instruktor nadzoru ruchu, który nam dokładnie może wytłumaczyć, jakimi ulicami mamy się poruszać i do którego nie chcemy dojechać, gdzie najczęściej stoi drugi instruktor i kieruje w drugą stronę.
22: A teraz na co dzień, na jakich liniach najczęściej prowadzi pan autobusy?
5: Najczęściej prowadzę autobusy na liniach, które jeżdżą po Białce, takich jak 226, 326, 104, 204, czasami to jest 134, ale te cztery jakby są takimi moimi najgłówniejszymi liniami, na których jeżdżę.
22: Najdłuższa z tych linii?
5: 326. To śmiesznie, bo linia generalnie jedzie z metra Brudno na metro Marymont, gdzie wydaje się, że to jest malutki kawałek drogi, ale jedzie objazdem przez Ostrówską, Olesin, Kobiałkę do Płochocińskiej i tam przez aż do Marymontu. Sam przejazd od Pętli do Pętli trwa około godziny czasu.
22: No, czyli sporo i tych przystanków też jest pewnie kilkadziesiąt.
5: Dokładnie ile się nie pamiętam, ale między 40 a 50.
22: No właśnie, bardzo dużo. I trzeba to wszystko zapamiętać, który jest na żądanie i tak dalej.
5: Jeżeli chodzi o przystanki na żądanie, to jest na sterowniku liniowym informacja, czy on jest żądaniowy, czy jest stały, ale to jak się już jeździ te linie, to wchodzi do głowy po prostu, który jest stały. Trzeba pilnować, w przypadku nie zaszła jakaś zmiana.
22: A jak wygląda taki codzienny dyżur, nazwijmy to, kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie? Od czego się zaczyna taki dzień?
5: Dzień generalnie zaczyna się dość wcześnie, jeżeli chodzi o porannego kierowcę, bo czasami jest to 3-4 rano. Niektórzy mówią w nocy, ja mówię rano. Przychodzę na dyspozytornię, odbijam się swoją kartą służbową. Dyspozytor wydaje mi dokumenty. Pobieram deski liniowe, które są zapasowe w momencie, jakby była awaria tablic w autobusie. Idę do autobusu, wykonuję poranne OC, czyli obchodzę autobus dookoła, sprawdzam znaczniki dokręcenia kół, sprawdzam w środku młotki, kasowniki, czy wszystko jest w porządku. Przed uruchomieniem sprawdzam coś, jakby stan płynów. Uruchamiam, jeżeli wszystko jest w porządku, wyjeżdżam przejazdem technicznym na linię i wyłączam się z przystanku, tak jak jest jakby w karcie zapisane. Mm-hmm.
22: I jak się kończy jakby pracę, jazdę po mieście, to jeszcze też zostają jakieś inne obowiązki, prawda?
5: Jak się zjeżdża z linii, kierowca popołudniowy ma za zadanie zrobić OC, tylko że zjazdowe. I do OC zjazdowego zalicza się zatankowanie autobusu, przejazd przez halę OC, gdzie mechanicy sprawdzają stan pojazdu po linii, czy wszystko jest w porządku pod pojazdem, jak i w pojeździe dookoła tego pojazdu. Ewentualne usterki kierowca zgłasza do mechaników. Później jest przejazd przez myjnię i odstawienie autobusu na parking, czy też w grzędę, jak to
22: mówię. Czy za tankowanie też odpowiada kierowca?
5: Jeżeli chodzi o diesle, tak, jeżeli chodzi o gaz, no to musi być tego osoba wytyczona, która ma uprawnienia do tankowania gazu.
22: A elektryki?
5: Z elektrykami nie miałem styczności, bo na naszych zajezdni one nie stacjonują.
22: Czyli to jest zajezdnia?
5: Płochocińska.
22: Płochocińska, okej. Okay. Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu w Warszawie i zwycięzca 5 Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wiecie już z naszej rozmowy to, jak to się w ogóle stało, że pan Cezary usiadł za kierownicą miejskiego autobusu, jak wyglądały te mistrzostwa i co tam było najtrudniejsze, bo wcale nie było łatwo wygrać, tym bardziej, że aura nie sprzyjała, prawda?
5: Prawda.
22: To teraz chciałam pana zapytać o to, jakie są plusy tej pracy i jakie są minusy. W Warszawie konkretnie, bo Warszawa jest miastem specyficznym, tych przystanków jest dużo, linii jest dużo i ludzi jest dużo, pasażerów.
5: Jeżeli chodzi o plusy, dla mnie to są godziny pracy, ponieważ zawsze gdzieś wcześniej jestem w stanie się, wcześniej jakby kończę pracę niż normalne osoby przychodzące do biura. Chociaż czasami też jest tak, że zostaje i później. Z minusów ciężko powiedzieć, tak naprawdę to chyba ruch uliczny po prostu.
22: Jakie ma pan doświadczenia z pasażerami? Same pozytywne?
5: Zdarzają się też negatywne sytuacje, bo widzimy różnych ludzi i nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy.
22: Niektórzy mogą być konfliktowi i tak dalej,
5: mogą być,
22: prawda?
5: Konfliktowi jak najbardziej, ale ważne jest, żeby nie wchodzić jakby w ten konflikt, nie zaogniać go.
22: Jasne. A jakieś takie sympatyczne momenty, jeżeli chodzi o pasażerów?
5: Często zdarzają się miłośnicy komunikacji miejskiej, którzy machają nam, robią nam zdjęcia na linii, przychodzą porozmawiać na pętle.
22: A jakimi typami autobusów najczęściej pan jeździ po Warszawie?
5: Najczęściej jeżdżę 12-metrowymi autobusami.
22: I jak się prowadzą?
5: Po tylu latach jak jeżdżę, to dla mnie, ja się śmieję do żony zawsze, że dla mnie jazda autobusem jest jak jazda osobówką. Że nie ma dla mnie tu żadnej różnicy.
22: A jakie dałby pan rady młodym kierowcom, takim osobom, które mają doświadczenie jeżdżąc samochodem osobowym, mają prawo jazdy kategorii B i tak się zastanawiają, że może to by był dobry wybór kariery zawodowej właśnie jako kierowca autobusu. Z czym muszą się liczyć na starcie?
5: Na pewno się muszą nastawić na niestandardowe godziny pracy, bo to, tak jak mówię, jednak nie ma to już pracy 8-16, 7-15, tylko że albo zaczynamy pracę bardzo wcześnie rano, ewentualnie możemy zacząć pracę jak popołudniowy kierowca między godziną 12-15, a kończymy pracę późno w nocy, albo czasami o północy.
22: I to jest też cenna rada. A co jeszcze, jeżeli chodzi o samą jazdę i samo opanowanie pojazdu? Trzeba mieć jakąś wyobraźnię?
5: Trzeba mieć jakąś tam wyobraźnię przestrzenną, żeby wiedzieć, jak ten pojazd się
22: zachowa,
5: jak skręca, ile tego, jak ten pojazd wychodzi na sąsiedni pas przy skręcie.
22: A sam proces szkolenia? Czy faktycznie po zrobieniu prawa jazdy na autobus ma się tą całą potrzebną wiedzę, czy jednak trzeba się nastawić, że trzeba się objeździć?
5: Generalnie po zrobieniu uprawnień do kierowania autobusem i przyjściu już do pracy, podpisaniu umowy, jeszcze pierwszy tydzień, czy też dwa tygodnie jeździmy z patronem, który tak jakby oswaja nas już tą pracą.
22: I to jest zwykle osoba, która już przepracowała wiele lat.
5: Tak,
22: w MZP.
5: Osoba z doświadczeniem. Najczęściej jest to osoba po prostu z doświadczeniem, która raz zna linię, zna autobusy i jest w stanie też podpowiedzieć, jak możemy ułatwić sobie tą pracę.
22: Mówiliśmy o tym, jak to wygląda z pasażerami, mówiliśmy o tym, jak wygląda sama jazda. No właśnie, jak wygląda sama jazda po Warszawie? Czy są jakieś takie miejsca, pana zdaniem, w stolicy, które są trudne do pokonania właśnie autobusem? Jakieś ronda wąskie?
5: Generalnie wszędzie tam, gdzie jeżdżą linie komunikacji miejskiej, są to miejsca, w których się autobusy po prostu mieszczą, tak? Jedne są ciaśniejsze, drugie są szersze. Ale generalnie ten autobus sam się mieści i ma możliwość przejechania.
22: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne? Bo wiadomo, że awarii nie jesteście w stanie przewidzieć. Jak pan wyjeżdża na dany kurs, może się coś wydarzyć takiego, jakaś usterka. Czy to kierowca sprawdza, co się stało? Czy jest jakoś instruowany? Jak to wygląda?
5: W momencie wystąpienia usterki, która uniemożliwia dalszą jazdę, kontaktujemy się z centralą ruchu, której opisujemy, co się dzieje z autobusem, na tyle, co jesteśmy w stanie przekazać. I centrala ruchu przesyła do nas serwis, który ewentualnie naprawia to na miejscu. Jeżeli nie są w stanie naprawić, to nas eskortują lub odholowują na bazę.
22: Czyli to też ma swoje rozwiązanie.
6: Tak jest.
22: Tak jest. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że dziś sprzedaliśmy wam wiele ciekawych informacji i troszeczkę chociaż będziecie mogli sobie wyobrazić, jak ta praca kierowcy miejskiego autobusu w Warszawie na co dzień wygląda, jakie są plusy i minusy tej pracy i na co się trzeba przygotować, jeśli sami chcielibyście usiąść za kierownicą miejskiego autobusu. A ja przypomnę, że dziś gościem w studiu Meloradia był pan Cezary Tyborowski, kierowca miejskiego autobusu i zwycięzca 5 Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Dziękuję panu bardzo za wizytę w studiu.
6: Dziękuję również.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
7: Teraz mam dla was niesamowitą historię. Historię, która wydarzyła się naprawdę i która moim zdaniem nadaje się na scenariusz gotowy, scenariusz na film fabularny z nutką sensacji i romantyzmu. Jest to historia wielopłaszczyznowa, wielowątkowa. Opowiada o Warszawie lat 20-30 ubiegłego wieku, o Warszawie wojennej. Opowiada o pewnej kobiecie, bo to o niej będziemy mówić. Ona jest główną bohaterką tego materiału, a mowa o Stanisławie Umińskiej. Aktorce, niezwykle utalentowanej aktorce, która zachwyciła samego Leona Schillera. Mówi się, że ona jako jedna z nielicznych wiedziała, o co chodzi w teatrze Leona Schillera. I o nim również trochę powiemy. Powiemy trochę o warszawskich teatrach, o kondycji pomocy społecznej w tamtym czasie, o tak zwanych kobietach upadłych i o domach dla kobiet upadłych, o policji obyczajowej, bo taka również w tamtym czasie istniała. I tak, od tego wątku zaczniemy, bo warto opowiedzieć o tle historycznym tamtych czasów i warto zbliżyć się do tego okresu, kiedy dorastała nasza bohaterka. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a przed wami mój gość, mój pierwszy gość, Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE.
8: Stanisława Umińska to przede wszystkim dla mnie postać, która przeżywa przemiany i tych przemian w życiu przeszła wbrew pozorom wiele. To osoba, która potrafi wyciągać wnioski i jest tak wrażliwa, tak emocjonalnie wrażliwa, że dostrzega różne niuanse, których pewnie by nikt z nas, zwykły człowiek, nie dostrzegł i bardzo się tym zmianom poddaje. Ma taki zmysł dostrzegania tego, co istotne. Na warszawskiej Pradze Stanisława Umińska znalazła się w 1937 roku, kiedy powierzono jej obowiązki przełożonej zakładu dla upadłych dziewcząt przystań przy Modlińskiej 257, to dzisiejsza warszawska Białęka i właśnie wyremontowana, oddana do użytku prześliczna, secesyjna kamienica z początku wieku, z 1900 roku, z takim falującym dachem, dwiema oficynami. Budynek wyjątkowy, zwłaszcza na praskim brzegu Wisły Warszawskiej, gdzie, jak wiemy, wszystko, co przedwojenne, jest cenne, ponieważ te tereny były mocno przetrzebione, chociażby przez przechodzący front w 1934 roku, we wrześniu, w październiku. Mówię o Białęce, mówię o dużej części Brudna. Tam bardzo mało zabytków, bardzo mało obiektów historycznych, ponieważ front to wszystko zniszczył, a Modlińska ocalała, ocalała cudem. Ten obiekt jeszcze wcześniej, bo w końcu lat 20. postanowiono przeznaczyć właśnie na taki zakład, który by resocjalizował nieletnie prostytutki. Tych dziewczyn wychodzących na ulicę wieczorami było mnóstwo, 25 tysięcy, tak się szacuje. Najczęściej to były biedne dziewczyny, które przyjeżdżały ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy. Nie mogły jej znaleźć, albo gdzieś tam się zaczepiały na jakąś służbę u państwa, po czym pan po pewnym czasie oczekiwał nieco innego zakresu usług niż ten, który był umówiony. Dziewczyny z hukiem odchodziły, no a potem okazywało się, że nie mają się z czego utrzymać, więc wychodziły na ulicę i nikt się nimi nie zajmował. To, co zrobiły władze w Warszawie, to była policja obyczajowa, która miała zapanować sanitarnie nad tym problemem, to znaczy policjant uzbrojony w taką damę do towarzystwa, z towarzystwa charytatywnego, chodzili wieczorami po bramach i wyłapywali prostytutki, sprawdzając, czy mają aktualne badania. Jeżeli nie miała taka dziewczyna aktualnych badań, była kierowana do szpitala chorób wenerycznych Świętego Łazarza przy ulicy Książęcej. No i tam, krótko mówiąc, była leczona, ale też nabywała jeszcze większych kontaktów w środowisku i jeszcze bardziej w tę profesję wchodziła. I tutaj pojawia się niezwykła osoba, Jadzia Jaroszewska. Jeszcze nie Benigna, ale Benigna stała się w latach 30. jedną z najbliższych współpracownic Jadzi Jaroszewskiej. Była jej prawą ręką i właściwie taką powiernicą i kontynuatorką jej misji. A ta Jadzia Jaroszewska, od najmłodszych lat, urodziła się w Piotrkowie, biegała po jakichś rynsztokach i szukała ludzi biednych. Wszyscy mówili o niej trochę tak przekornie, wariatka, w pozytywnym sensie oczywiście, bo całe swoje kieszonkowe wydawała na chleb i zanosiła różnym ludziom z marginesu. Opatrywała rany takim osobom. I kiedy dorosła, postanowiła robić to w sposób zawodowy, systemowy, więc wstąpiła do Zgromadzenia Zakonnego. Kiedy chciała te swoje idee takie bardzo ewangeliczne wcierać w życie wprost, czyli zaczęła sprowadzać dziewczyny ulicy, no to w zakonie jej podziękowano. Poszła do drugiego, historia się powtórzyła, poszła do trzeciego. Ona zresztą nie miała za złe tym zakonom, ja nie będę ich nazw wymieniał celowo, natomiast ona mówiła o tym, że tam nie było tego charyzmatu, nie było tego skierowania, które ona w sobie czuła i wtedy zatrudnia się właśnie w tym szpitalu Świętego Łazarza jako taka pomoc. Ona nie dostawała pieniędzy, miała po prostu mieszkanko, miała wyżywienie i za to miała wspierać sanitariuszy i rzeczywiście zrobiła rewolucję w tym szpitalu Świętego Łazarza, bo ona te dziewczyny pokochała. Jak któraś wychodziła, to dostawała od Jadzi Jaroszewskiej pieniądze, żeby zrobić jakieś kursy, żeby rozpocząć nowe życie. I w ten sposób narodziło się nowe zgromadzenie zakonne, przez którym przez długi czas księża przestrzegali benedyktynek, samarytanek, ponieważ dołączyły inne dziewczyny do Jadzi Jaroszewskiej. Taki punkt zwrotny to jest 6 dzień stycznia 1926 roku. Właśnie to zgromadzenie otrzymało w końcu lat 20. za sprawą jednej z pierwszych kobiet radnych, radnej Kołaczkowskiej, ten obiekt przejęty przez miasto od Leona Hajdzionego za jego długi wojenne, celem urządzenia tam właśnie takiego zakładu, który by te młode dziewczyny wspierał. Co ciekawe, już ta próba została podjęta rok wcześniej, tam się pojawiły siostry pasterzanki, ale one sobie totalnie nie dawały rady z dziewczynami, więc radna Kołaczkowska, zobaczywszy, co robi ta Jadzia Jaroszewska, powierzyła jej to dzieło. I rzeczywiście to był sukces. To znaczy Jadzia Jaroszewska i współsiostry podeszły do tego przedsięwzięcia zupełnie inaczej niż wówczas podchodzono. Nie zrobiły zakładu karnego pod tytułem zakład resocjalizacyjny, tylko zrobiły prawdziwy dom. Tam dziewczyny rzeczywiście czuły się bardzo naturalnie, bardzo swobodnie i miały szansę na błędy. To jest bardzo ważne, bo w takich zakładach w tamtych czasach raczej błędy nie były aprobowane, tylko bardzo mocno ci ludzie, którzy byli w takim zakładzie, byli poddawani takiej musztrze. Tutaj było inaczej. Jeżeli któraś dziewczyna poczuła zew i na wiosnę wybywała z tego domu, uciekała, po czym wracała jesienią, czasem w ciąży, była przyjmowana, więc tam był zupełnie inny klimat, a jednocześnie oczywiście nauka, możliwość zdobycia wykształcenia, kursy rozmaite. I właśnie w tym domu, który zupełnie zmienia takie nasze postrzeganie pracy społecznej, był taką rewolucją, jeśli chodzi o pracę społeczną, nowatorstwem, jeśli chodzi o pracę społeczną w tamtych czasach, w 1937 roku zostaje jego szefową siostra Benigna, która wcześniej nazywała się Stanisławą Umińską.
7: I tutaj warto postawić przecinek, a właściwie wstawić słowo wyjaśnienia, bo o ile padło o siostrze Benignie, to oczywiście mowa o naszej bohaterce, o Stanisławie Umińskiej, ale jak to się stało, że ona zakonnicą została, no to o tym już w kolejnej części materiału, o tym posłuchacie za moment, ale zacznijmy od początku, czyli od tego, jakim dzieckiem była Stanisława Umińska. Jak do tego aktorstwa i do tej kariery aktorskiej doszło, jak ona się potoczyła i o co chodzi z wyjazdem do Paryża, o co chodzi z tą miłością, która doprowadza do szaleństwa i doprowadza nas do pewnych czynów, do pewnych dylematów, które są trudne życiowo, po ludzku i moralnie, ale o tym posłuchacie już za moment. Co takiego zadziało się w życiu Stanisławy Umińskiej, że dokonywała takich, a nie innych wyborów? Na czym polegała jej przemiana i dlaczego musiała rzucić aktorstwo?
8: Urodziła się jako dziecko w 6-osobowej rodzinie bardzo biednych ludzi. Jej ojciec był tragarzem na dworcu głównym. Dziewczyna, która tak po ludzku mówiąc właściwie nie miała żadnych szans na żadną karierę. Natomiast od dziecka, to potwierdzają wszystkie wspomnienia i ona sama o tym pisze w swoich wspomnieniach, uwielbiała występować, uwielbiała recytować. Kontakt z poezją dawał jej niebywałe odczucia. Zresztą sama wspomina, że miała 6 latek i przy choince postawiono ją na krześle i ona cały wieczór wigilijny deklamowała i śpiewała i sama pisze, znajdowała w tym wielką radość. I oczywiście czasy były trudne, ona poszła do szkoły w 1909 roku jako 8-latka, ale musiała tę naukę przerwać ze względu na pierwszą wojnę światową. Wtedy pojawił się też w rodzinie kryzys, ojciec stracił pracę, musiała pracować jako nastolatka, u kapelusznika zresztą, po czym w 1919 roku dostaje się na taką pensję, na taki wydział aktorsko-wokalny pani Hryniewickiej. To był taki kurs bardzo uznany w Warszawie, gdzie gdzie profesorami byli znakomici artyści. I kończę ten kurs, wielkie wydarzenie, ponieważ w konkursie ogłoszonym przez Szkołę Aktorską w Warszawie de facto zdobywa pierwsze miejsce. Ujmuje jurorów swoim naturalizmem, swoją nieszablonowością, tym, że gra zupełnie inaczej niż wówczas obowiązywały standardy aktorskie. I co ciekawe, tej nagrody finalnie nie dostaje. Jurorzy po wielkiej awanturze, kiedy różne czynniki doszły do głosu i stwierdziły, że trzeba promować aktorstwo tradycyjne, tak to ujęto, zmieniają jej tę pierwszą nagrodę, którą jej na pierwszym posiedzeniu przyznano. Są na to dokumenty, na wyróżnienie zaledwie. Ta pierwsza nagroda wiązała się z tym, że mogłaby odbyć podróż po Europie, podróż taką kształcącą. Niestety do niej nie doszło, ale tą dziewczyną, która grała zupełnie inaczej, która grała, jakbyśmy to powiedzieli, duchowo. Ona pokazywała zupełnie nowe wymiary teatru, że teatr to nie jest tylko miejsce, które bawi, ale które ma misję do spełnienia. Wtedy tak nie myślano jeszcze. Tę dziewczynę zatrudniają w Teatrze Polskim i tam się spotyka z wielkim Leonem Schillerem. Chciałoby się powiedzieć twórcą rewolucji w teatrze. Leon Schiller, który de facto tworzy teatr duchowy, niektórzy mówią ewangeliczny, to znaczy nie chodzi tu wyłącznie o przesłanie biblijne. Chodzi o to, że Schiller twierdzi, iż teatr ma wielką misję do spełnienia. Teatr ma zmieniać nasze postawy, ma zmieniać widzów. Nie tylko dawać im rozrywkę na krótki czas, nawet nie tylko katarzis, żeby mogli zrzucić swoje emocje, ale ten teatr ma inspirować do jakościowej zmiany życia, do dokonywania wyborów. To jest zupełnie nowa perspektywa. I Schiller właśnie w tym Teatrze Polskim, on sam to pisze w swoich wspomnieniach, że pamięta rozmowy z tą młodziutką aktorką, że tylko ona spośród całego zespołu teatralnego rozumiała tę jego ideę, rozumiała, czym jest teatr ducha. No i rzeczywiście zaczynała się wielka kariera aktorska Stasi Umińskiej. Wielkie role, słynny Orcio, słynny Puk. To są rzeczy, o których Makuszyński, Lechoń, Pojrzeleński piszą w planach. Mówią, że to jest najlepsza aktorka młodego pokolenia. Wieszczą jej karierę światową. I pewnie by tak było, bo kolejne sezony są niezwykle intensywne. Gra dużo. Podejmuje bardzo różne wyzwania. Gra także w filmie, w Pani Twardowskiej.
6: Dla niej też pisze przecież w pewnym momencie Tuwim. Numer kabaretowy byśmy dzisiaj rzekli, bo numer Mała Żigolet to jest właśnie specjalnie napisana piosenka dla Stasi Umińskiej, która też miała taki epizod w Teatrze Quid pro Quo, prawda, w tym momencie. Ale przede wszystkim Teatr Polski i Teatr Mały, który funkcjonuje przy Teatrze Polskim, to jest to miejsce, w którym Stasia się realizuje.
7: Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
6: Wydaje się, że ludzie przychodzą na Umińską, ponieważ ona gra jednak trochę w innej manierze niż wówczas przyjęło się grać na scenie i że to jest jej wielka siła. Ona też reprezentuje taki inny typ fizyczny kobiety. To jest osoba, która się inaczej trochę ubiera, ma taką szczupłą sylwetkę, taką krótko ścięte włosy. To jest takie lansowanie też innego wizerunku. Stasia wyróżnia się zdecydowanie w tym czasie pod różnymi względami i kto wie, co by to było, gdyby nie miłość, prawda? Tutaj ta historia miłosna to jest coś, co bardzo do dzisiaj, to jest ten element jej życiorysu, który chwyta nas za serce i bardzo wielkie budzi emocje, bo to są rzeczy ponadczasowe. To jest taki wątek, takie postawienie człowieka w takich sytuacjach, których zawsze się zastanawiamy, jak byśmy się sami zachowali, prawda? Jakie byśmy podjęli decyzje, wybory. To jest też moment, w którym ludzie robią różne głupstwa, robią straszne rzeczy. Jeśli się jest zakochanym, to po prostu wszystko jest możliwe. I to jest też ten punkt zwrotny w życiu Stanisławy Umińskiej. Związek z Janem Żyznowskim, krytykiem, pisarzem, no w ogóle postacią dużo starszym człowiekiem od niej, osobowościowo myślę, że całkowicie różnym. Obopólna fascynacja i bardzo szybko przerwana przez ciężką chorobę. Bardzo szybko ci ludzie zostali postawieni w obliczu tragedii, takiego takiego dramatu życiowego rzeczy nieodwracalnych. I ten wybór, który jakby został dokonany przez Stanisławę Umińską, to jest taki wybór moralny, do którego odnosimy się też często do dzisiaj. Co zrobić? Co jest właściwe w takiej sytuacji? Czy można? To jest cały czas pytanie, które zadaje sobie świat. Czy wolno? Czy można? I gdzie jest ta granica? Bo Stanisława Umińska strzela, zabija swojego narzeczonego, raczej nie męża, w sytuacji, kiedy on już nie ma szans i bardzo cierpi, chory na raka wątroby w Paryżu w lipcu 1924 roku.
7: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
7: Warszawianka, aktorka, następnie zakonnica, mowa o Stanisławie Umińskiej. To jest bohaterka mojego dzisiejszego programu. Bohaterka, która zrewolucjonizowała pomoc społeczną, która zainicjowała teatr resocjalizacyjny, ale również miała bardzo ciekawy życiorys, bardzo ciekawą historię, na pewno historię miłosną, która doprowadziła do tego, że zastrzeliła swojego partnera, za co odpowiedziała przed paryskim sądem. Ale o jej życiorysie, ale również o tym, co działo się potem, opowiedzą moi goście, a są to Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowiak z Fundacji AWE. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
8: Ta wielka miłość, która między nimi wybuchła, która rozpalała prasę, bo ta młodziutka aktorka, tak dobrze zapowiadająca się, na którą były reflektory wszystkich mediów zwrócone, rzeczywiście zakochuje się w starszym mężczyźnie, mężczyźnie z historią, mężczyźnie też takim, który ma swoją pozycję, bo też był plastykiem, przecież był znakomite scenografie teatralne w tamtym czasie, więc był kimś, kto w środowisku był znany, no więc taki romans rozpalał wyobraźnię na różnych poziomach, tak jak teraz. Ja się śmieję, że wszystkie pudelki przedwojenne o tym pisały i on rzeczywiście dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową i w Warszawie, w Polsce w ogóle mówią mu, że nie ma żadnych szans, natomiast wskazują na te naświetlenia radowe, które rozpoczęły się pod Paryżem. On jedzie do tej kliniki, ona kończy sezon, jedzie za nim, natomiast okazuje się, że te naświetlania nie dają żadnej nadziei. I on w pewnym momencie, leżąc i strasznie cierpiąc, on rzeczywiście wył z bólu i żadne leki uśmierzające ból, morfiny nie działały. Działały bardzo krótko. To się też we wspomnieniach Umińskiej przewija. I on w pewnym momencie, bo miał taki zwyczaj od czasów I wojny, że zawsze nosił ze sobą

0: zdarza. I też to jest ten wątek, który rozpala. Ona weszła całą sobą w zakochanie w mężczyznę i była w stanie zrobić dla niego wszystko. I chociaż odmówiła, są jakieś przesłanki, które wskazują, że być może właśnie wtedy wzięli taki tajny, cichy ślub, chociaż nie ma na to żadnych dokumentów. Kiedy przyszła do niego powtórnie i zobaczyła, jak on śpi, jak ciężko oddycha, jak się męczy. To był taki moment, kiedy była sama z nim w tej sali. Na chwilę weszła jeszcze jedna z sióstr, pielęgniarek, która podała mu jakiś lek. Wyszła i ona w tym momencie zrozumiała, że wyrazem jej miłości do niego jest to, żeby mu w tym momencie pomóc. A jedyne, co jej przychodziło do głowy, to spełnić jego prośbę, zrobić to, co chciał. Wtedy podeszła, tak to bardzo plastycznie opisuje, podeszła do niego, zrobiła mu znak krzyża na czole, odwróciła głowę, sięgnęła po ten pistolet, który leżał obok, przyłożyła mu do skroni, strzeliła i wybiegła z krzykiem na korytarz, krzycząc: zabiłam męża. Te słowa są też taką poszlaką, która mówi o tym, że ten ślub być może nastąpi.
1: Z drugiej strony funkcjonuje też druga wersja tych wydarzeń. To znaczy ta, w której w pewnym momencie wypowiedź Stanisławy Umińskiej, której mówi, że on w zasadzie tylko raz mnie zapytał w Warszawie, czy to zrobię. Ja powiedziałam wtedy, że nie. Więc jakby tutaj te dwie wersje troszeczkę się nam mijają, ale myślę, że dramat, który towarzyszy tej sytuacji, jest taki, że my pewnie nigdy nie dowiemy się, na pewno nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Na pewno tutaj te emocje, to współczucie i dramat tej sytuacji, no, był decydujący.
0: I tutaj zaczyna się ta największa przemiana w życiu Umińskiej, ponieważ ona chwilę po tym, jak sama pisze w tych wspomnieniach, zaczyna rozumieć, że nie powinna tego robić, że przekroczyła jakąś cienką granicę i dochodzi do takiej bardzo głębokiej przemiany duchowej. Ona tam spotyka też księdza, który jej bardzo pomaga, jak gdyby odbywa taki czas, nazwalibyśmy to rekolekcjami. Jednocześnie odbywa się proces w Paryżu, no bo zabiła człowieka. Co ciekawe, ten proces, który też rozpala całą Europę, bo informacje o nim...
1: Błyskawiczny proces, bo to wszystko działo się... No, Stanisława zastrzeliła Jana Rzeznowskiego 25 lipca 1924 roku, a proces, znaczy zakończenie procesu było już w lutym 25 roku. To z punktu widzenia współczesnej perspektywy to był proces błyskawiczny i jakby toczący się całkiem innym trybem, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
0: Nacisk opinii publicznej był bardzo duży, bo wszyscy oczekiwali rozstrzygnięcia tej sprawy. To był trochę taki plebiscyt, byśmy powiedzieli. To życie rozpalało publiczność i nad Sekwaną, i nad Wisłą, i w innych miejscach w Europie. Biegli, orzekli, bo to było kluczowe, mam wrażenie, kiedy przegląda się dokumenty związane z tym procesem, biegli, orzekli, że ten człowiek był w takim stanie, że koniec jego życia nastąpiłby, nawet niektórzy mówili, w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym to przesądziło o tym, że Stanisława została uniewinniona, wraca do Polski, ale jest już pod wpływem tej przemiany. Ona wtedy zaczyna rozumieć, i to jest ważny wątek duchowy tej postaci, że jej problemem było nawet nie to, że zastrzeliła Jana, chociaż potem przez całe życie o tym mówiła, że nie powinna tego zrobić, że nie powinna nawet tej minuty odbierać jego życia. W tej miłości poszła za daleko.
2: I teraz w końcu przenosimy się z Paryża do Warszawy. Tak jak słyszeliśmy, Stanisława Umińska zostaje uniewinniona. Co dalej? Chce kontynuować karierę aktorską, ale jak się okazuje, jest z tym mały problem, bo lokalna prasa nie daje jej spokoju.
0: Mam przesłanki na bazie tych jej wspomnień pisanych, które nie było publikowane, że ona chciała grać, bo we wszystkich biografiach się czyta, że ona wróciła już po tej przemianie, nie chciała grać, rzuciła teatr, zajęła się działalnością społeczną. To jest nieprawda. Ona chciała grać, podjęła próby, spotkała się z Schillerem, wznowiła próby, ale prasa warszawska zgotowała jej tak życzliwe, w cudzysłowie, przyjęcie, jak to u nas, w naszym polskim piekiełku bywa bardzo często, że ona, krótko mówiąc, nie mogła tych prób kontynuować, nie mogła wyjść na scenę. Wszyscy, którzy obiecywali, oferowali jej możliwość grania w spektaklach, wycofywali się, ponieważ bali się po prostu tego ostracyzmu, który mógłby spotkać instytucje, kolejne premiery i tak dalej. I wtedy natrafia na to nowe zgromadzenie, przed którym przestrzegali księża, benedyktynek, samarytanek, założone przez Jadzię Jaroszewską.
1: Takie paradoksalne, że szefową tego miejsca, szefową przystani, stała się w pewnym momencie osoba miejsca dedykowanego tym, jak Bartek powiedział, upadłym kobietom, tak wtedy mówiono, też z tamtego punktu widzenia widzenia też w jakimś sensie upadła kobieta. Nie daj, że aktorka, też był, jest taki w tym okresie zawód na pograniczu przyzwoitości, to jeszcze osoba, która

0: żyłabyś ślubu z mężczyzną,
1: i
0: prawda?
1: To publicznie.
0: I to jakby był taki publiczny związek. Osoba, która popełniła zbrodnię z punktu widzenia, niezależnie od tego, jak sąd to ocenił, z punktu widzenia jakby takiej publiczności, opinii publicznej, to był czyn, który no, nosił znamiona zbrodni, niezależnie od tego, czy osoba, która to popełniła, była uniewinniona, czy nie. Więc tak naprawdę to, że Stanisława Umińska staje się w pewnym momencie szefową takiego miejsca, nie jest przypadkowe. Myślę, że to też wynikało z pewnej świadomości, predyspozycji, jakby tego, że Stanisława Umińska jest w stanie podejść w sposób inny, znaleźć jakiś klucz do funkcjonowania przystani. To myślę, że też był argument dla Wincenty Jaroszewskiej, że w tym kierunku jakby te decyzje zapadły.
2: Stanisława Umińska po wstąpieniu do zakonu rzeczywiście bardzo szybko zostaje prawą ręką Jaroszewskiej. Jest taką osobą, w której widzi, o tym jeszcze pewnie Jola opowie, widzi Jaroszewska swoją kontynuatorkę. Zostaje szefową tego domu, domu wyjątkowego, bo to był dom, który z racji tego, że prowadzony w Henrykowie razem z miastem, był też pewną szansą dla zgromadzenia, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ta metoda, ta myśl jest skuteczna. I kiedy tam przychodzi Jaroszewska, robi jeszcze większą rewolucję niż do tej pory przez prawie dekadę zrobiły Samarytanki, bo ona chyba jeszcze bardziej, tak jak Jola powiedziała, czuje te dziewczyny. Pierwszą jej decyzją było, to mnie niezwykle ujmuje, że chociaż w kasie były pustki, tam wciąż były niedobory finansowe, miasto to dotowało w jakiś sposób, ale zawsze te dotacje były niewystarczające. Nawet siostry robiły jakieś robótki z dziewczynami, była Oknie Modlińskiej 257 taka wystawa, żeby ludzie kupowali i w ten sposób wspierali to przedsięwzięcie, ale po paru latach w prasie się ukazywały takie notacje, że siostry z tego zrezygnowały, bo w ogóle było to niedochodowe i już lepiej było uprawiać pole i mieć jakieś warzywa i sprzedawać płody, bo to dawało konkretny zysk. Ale pierwszą jej decyzją było to, że wszystkim dziewczynom z tego zakładu, a tam jednorazowo przebywało nawet 100-150 dziewczyn, a przez całą historię tego obiektu przeszło przez ten dom 1000 dziewczyn. Ja czytałem ich wspomnienia już po latach pisane, kiedy miały już swoje rodziny, kiedy wyszły na prostą. Ja się po prostu popłakałem, chociaż zwykle nie płaczę. Tymi listami się wzruszyłem, bo zobaczyłem, jak wiele ten dom dał tym dziewczynom. Więc pierwszą decyzją było to, że zabrała Stasia, siostra Benigna, te dziewczyny do najlepszego krawca w Warszawie i uszyła im nowe garsonki według najnowszych trendów. I to pokazuje dobitnie, że ona rozumiała potrzeby tych dziewcząt. Zabierała te dziewczyny nad Wisłę z patefonem, robiły tam sobie podwieczorki, czytały tam poezję. Zaczęła włączać do tego programu resocjalizacji Jaroszewskiej również kulturę. I to było niezwykle ważne, bo pokazywała tym dziewczynom zupełnie nowe obszary. Ponieważ miała kontakty w świecie artystycznym, zapraszała artystów, także za okupacji. I oni, proszę sobie wyobrazić, okupacja, ciemna wojna, każdy się boi, a oni w ogrodzie za domem, ci artyści na rolę czytają Wesele tym dziewczynom. A dziewczyny się cieszą niebywale. Nie z tego, że czytają Wesele, tylko że będzie lemoniada, bo dzięki temu siostry robiły z okazji tych wizyt lemoniadę. Ale to pokazuje nowatorstwo podejścia takiego bardzo indywidualnego w pracy z tymi dziewczynami. Tam jest mnóstwo historii, które mogliśmy przytaczać poszczególnych dziewcząt, które widziały rzeczywiście w Stanisławie Umińskiej swoją matkę i tak nawet o niej piszą. Jak były jakieś konflikty z siostrami wychowawczyniami, to zawsze się uciekały do niej i zawsze znajdowały zrozumienie.
3: I w tym momencie trafiamy na bardzo magiczny moment tej historii, w której pojawia się Leon Schiller i jego teatr resocjalizacyjny. Ale zanim do tego przejdziemy, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest bardzo ciemny, mroczny okres, moment w historii Polski, w historii świata. Mowa o II wojnie światowej. Zakonowi brakuje wszystkiego. Brakuje opału, brakuje pieniędzy na jedzenie, więc siostra Benigna naprawdę ma co robić dla podopiecznych, a ma ich pod sobą około 200 osób. Mimo to decyduje się na pewien ruch w stronę teatru.
2: I w środku tej ciemnej wojny wysyła liścik do Leona Schillera, który już był po Oświęcimiu, bo Leon Schiller trafił do Oświęcimia i został wykupiony przez znajomych, poprzez jedną kobietę, która przyjaźniła się z Niemcami. Po prostu złożyli się, w chórę złota zanieśli i dzięki temu Leona Schillera zwolniono z więzienia. Pisze mu liścik, który dociera do niego w jednej z kawiarni warszawskich, z taką prośbą, żeby przysłał kogoś, jakiegoś aktora, reżysera, żeby z tymi dziewczynami zrobił teatr. I chodziło Benignie o taki teatr, ja bym to nazwał teraz resocjalizacyjny, żeby im dać trochę oddechu od tej wojny i też taki impuls do zobaczenia innego świata. A Schiller tak jest zaintrygowany tym, co mu pisze ta ta jego podopieczna, bo tak by trzeba to nazwać, która zresztą rozumiała jego wizję, on to pamiętał, że przyjeżdża sam w końcu listopada wąskotorówką do tego Henrykowa i z tymi dziewczynami w ciągu 3 tygodni na Boże Narodzenie robi swoją pastorałkę. A ta pastorałka, to trzeba powiedzieć, to w latach 20. to był szok, to był przełom w historii polskiego teatru. To był pierwszy spektakl, który w zasadzie wyznacza zmianę myślenia o teatrze, bo tam się zatarła w tej pastorałce granica między aktorami a widzami. Wszyscy byli w jednym wielkim misterium. Aktorzy grali w środku, widzowie otaczali aktorów i czuli się jak gdyby częścią tego wszystkiego, co się działo. A sama pastorałka to był zebrany z różnych kantyczek taki zestaw dawnych, średniowiecznych tekstów opisujących Boże Narodzenie, czyli taka najbardziej polska tradycja. I dotyka też tych najdelikatniejszych strun, no bo Boże Narodzenie przecież każdy kocha. Pastorałka okazała się nie tylko korkiem milowym w rozwoju, przemianie, w rewolucji polskiego teatru, ale też była niezwykle żywiołowo odbierana przez publiczność do tego stopnia, że przez parę sezonów grano ją non-stop przez cały sezon, czyli można było pójść na pastorałkę w maju czy w kwietniu i to wielkie dzieło on postanawia wystawić z tymi upadłymi dziewczynami w tych skromnych warunkach tej niedużej kamienicy. No i jest sukces. Ludzie walą drzwiami i oknami. Oczywiście wszystko dzieje się w tajemnicy, bo takich rzeczy nie wolno robić. Ludzie walą drzwiami i oknami. Ja miałem jeszcze takie szczęście porozmawiać z ludźmi, dziś seniorami, wtedy dziećmi, którzy po prostu rodzicami tam poszli na to i mówią, że to było dla nich w tym ciemnym czasie wojny, bo jak promyk słońca. To było autentyczne święto, to było coś, czym żyły przez kilka tygodni. To z kolei pokazuje, to kolejny wymiar siostry Benigny, Stanisławy Umińskiej, że ona nam uświadamia poprzez tę historię, jak ważna jest sztuka i kultura w naszym życiu. My sobie na co dzień tego nie uświadamiamy, ale w tych momentach skrajnych, newralgicznych, momentach ciemnych, to właśnie tam możemy znaleźć siłę, nadzieję, odwagę i po to robiła tak naprawdę Umińska. Schiller, widząc to, co się dzieje, zostaje tam. Zamieszkuje w jednej z oficyn, jest tam do końca wojny.
3: I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o życiorys, o historię Stanisławy Umińskiej, warszawskiej aktorki, która przechodzi przemianę i która zostaje siostrą zakonną, siostrą Benigną, która zajmuje się tak zwanymi kobietami upadłymi. A o tym wszystkim miałam przyjemność rozmawiać z Bartłomiejem Włodkowiakiem z Fundacji AWE i z Jolantą Wiśniewską z Muzeum Warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100 kron.

0: pewno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Tak jak słyszeliście, to jest magazyn reporterów Meloradia. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam. Dzisiaj w programie zaglądamy do warszawskiego ogrodu zoologicznego i to w dwóch tematach. Po pierwsze sprawdzamy, czym dokładnie karmione są zwierzęta w warszawskim ogrodzie zoologicznym i skąd to pożywienie przyjeżdża. Po drugie zobaczymy pingwiny w akcji, pingwiny na nowym wybiegu. A jak mawia dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz, czy pingwin wygląda jak rakieta w basenie? No bo i basen znalazł się na nowym wybiegu i o tym dzisiaj nieco więcej powiemy. Będzie również o najstarszym konkursie ogrodniczym w Warszawie, mowa o Warszawie w kwiatach, a także o remontach drogowych. Ale na początek zaglądamy do warszawskiego ogrodu zoologicznego. Od kilku dni internauci krytykują Rafała Trzaskowskiego za to, że woli niemieckie siano od polskiego. I tutaj cytat. Byłbym zachwycony, gdyby żyrafy i bongo jadły ze smakiem swojski żurek, odcina się prezydent Warszawy, a rolnicy pytają, dlaczego nie nasze polskie siano. Z pomocą przychodzi ogród zoologiczny, który w swoim oświadczeniu pisze, że w 2026 roku zoo zakontraktowało aż 90 ton siana od polskiego rolnika. Te informacje oczywiście znajdują się w dokumentacji przetargowej. I ta sama dokumentacja przetargowa mówi, że siano od tego samego rolnika również było dostarczane do ogrodu w ubiegłym roku. Ogród odniósł się również do dostawy z Niemiec dotyczące suszu z lucerny, a nie siana. I jak tłumaczą pracownicy, jeśli na przykład mokry sezon zbioru w Polsce uniemożliwił rolnikom wyprodukowanie odpowiedniej ilości i jakości lucerny, sprowadzamy ją z zagranicy w tym roku aż z południa Europy poprzez Niemcy, tłumaczą pracownicy ogrodu zoologicznego. A do tematu odniósł się również prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
6: Ostatnio duże zainteresowanie tym, jak karmimy nasze zwierzęta. Bardzo się z tego cieszę, drodzy Państwo, dlatego że to istotna informacja. Pojawiły się przeróżnego rodzaju paski grozy. Notabene ja się zawsze zastanawiam, czy taki pasek, że Niemcy przez Trzaskowskiego mają mniej siana, byłby złym paskiem. Ale zupełnie poważnie, tutaj są organizowane, drodzy Państwo, przetargi na te ilości żywności. I uspokajam, karmimy tutaj nasze zwierzęta polskim sianem, a lucerna przyjeżdża z południa Europy.
5: I dodał, że jeżeli chodzi o pingwiny, które właśnie otrzymały nowy wybieg, one również są karmione rybami, śledziami z polskiego Bałtyku.
6: Karmienie pingwinów i te ryby, a mianowicie szproty, jak i śledzie, są polskie i pochodzą z Bałtyku.
5: A teraz przenosimy się na wybieg pingwinów, nowy wybieg pingwinów. I muszę Wam powiedzieć, że pingwiny w nowym domu są dopiero od kilku dni i są jeszcze trochę speszone. Niekoniecznie i niechętnie korzystają z basenu, no chyba, że są o to rzeczywiście już poproszone. Wtedy skorzystają. Ale jeżeli chodzi o nowy wybieg, to rzeczywiście dyrektor Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego, podkreśla, że pingwiny najpiękniej wyglądają wtedy, kiedy pływają.
7: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić. Napęd, żeby był skuteczny pod wodą, musi być z tyłu, ale wtedy bardzo źle się chodzi po lądzie, dlatego pingwin tak wygląda trochę nieporadnie, a w wodzie po prostu jak torpeda. Było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać. One do tej wody nie zawsze chciały wchodzić, zwłaszcza jak było ciepło. Więc, no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy. Ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda, czyli Fundacja Rozwoju Warszawskiego Zoo, wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Muchowska znalazła pierwsze pieniądze, no i ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
5: Jak czują się tutaj pingwiny?
7: Na razie to są trochę przerażone, boją się tej głębokiej wody, nie znają jej, no bo w wodzie może się czaić rekin, może się czaić lampart morski, różne inne niebezpieczeństwa straszne, więc one tak ostrożnie na razie tam nurkują, ale już widzieliśmy je pływające, mamy na monitoringu, więc myślę, że się odnajdą w nowej rzeczywistości.
5: Jeden z moich kolegów, kiedy oglądaliśmy pingwiny pod wodą, zastanawiał się nad tym, jak wytłumaczyć dziecku, że nie ma śniegu, nie ma lodu, jest ciepło, a te nasze warszawskie pingwiny jakoś tutaj sobie żyją i pływają w tym basenie.
7: Jak leciałem ratować pingwiny, był to rok 2000, spędziłem tam 6 tygodni. Ambasada RPA dała mi wizę w ciągu 3 dni i całość finansowała EASA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. W telefonie nagrałem komunikat dla znajomych. Poleciałem do Afryki ratować pingwiny. Nikt mi nie uwierzył. One występują na samym południu Afryki, na początku Dobrej Nadziei. W Ameryce jest podobny gatunek pingwin Humboldta, też na samym południu Ameryki Południowej. No bo one centrum mają swojego występowania na Antarktydzie, ale no są na Nowej Zelandii, są na Tasmanii, są na południu Australii. Także zajmują wszystko to, co tam jest w miarę osiągalne. No bo ten ocean na południu kuli ziemskiej jest bardzo bogaty. Bardzo bogaty w różne ryby, w różne gatunki ryb, prądy morskie, które wynoszą kryla z głębi morskich na powierzchnię i to przez to tamte pingwiny mogły funkcjonować. Są to ptaki bardzo pierwotne w sumie i po tym grzmotnięciu, po uderzeniu asteroidy w okolicy Zatoki Meksykańskiej 66 milionów lat temu wymarło 90% fauny i flory na planecie. A życie przetrwało tak naprawdę tam, gdzie jest teraz Antarktyda. Teraz naukowcy do tego dochodzą. No i wymarły dinozaury, a uważa się, wtedy ssaki oczywiście dostały szansę, ale uważa się, że współczesne ptaki to są właśnie dinozaury. Jak chcemy zobaczyć, jak żyły dinozaury, zobaczmy sobie kazuara, strusia afrykańskiego, emu, nandu i właśnie pingwiny, które były rybożerne.
5: Jak zapowiada dyrektor ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz, wybieg dla pingwinów to jest dopiero początek, bo w planach są już kolejne remonty kolejnych wybiegów dla zwierząt.
7: Przez lata ogród zoologiczny był troszeczkę niedofinansowany. Ja nie będę mówił, jaka to epoka była, bo to było przed kilkoma laty i trwało lat 8, ale w każdym razie no nie było pieniędzy. Nie było pieniędzy, miasto było obciążone różnymi podatkami, więc nie można było marzyć nawet o jakichś poważniejszych funduszach, a infrastruktura nam się sypała. Nam się po prostu kruszyła, no bo te wszystkie obiekty były budowane w latach 50. z wielkim entuzjazmem, a teraz powinno się z równie wielkim entuzjazmem wszystkie je zburzyć, zbudować od nowa. No i jak pani Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zobaczyła stan naszej mopiarni, to po prostu zwołała ekspertów, no i stwierdzono, że coś z tym trzeba zrobić. No więc tak, no wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe, trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło napis na mopiarnię, to już nie będzie tylko mopiarnia, to będzie egzotarium, to będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne. Tutaj były ruchy takie logistyczne, bo trzeba było niedźwiedzie wysłać do czeskiej Pragi, czyli z Pragi Północ do Pragi Czeskiej, żeby zrobić miejsce dla pingwinów, które mogły być tam, żeby zburzyć pingwiny. To jest pierwszy mały obiekt. Fundacja Panda też, poza tym, że włożyła tutaj na projekt, to właśnie podobnie 400 tysięcy wydała na gepardy, bo przy COVID-zie umarło 36 gepardów z populacji europejskiej, a myśmy mieli 3 młode samice, więc koordynator poprosił. Ja się nie złudziłem, żeby wysłać je na Wyspy Brytyjskie przed Brexitem i COVID-em. Powiedzieliśmy, że zbudujemy większy wybieg i to było błogosławieństwo, bo w tej chwili brakuje tutaj gepardów w europejskiej populacji. No i mamy nowy wybieg, też fundacja go sfinansowała. Został otwarty w niedzielę tydzień temu. Teraz otwieramy pingwiny. Projektowanie zaawansowane jest przy niedźwiedziach polarnych. Naprawdę to będzie cała dolina, będzie zajęta przez ten pawilon. Małpy też są bardzo zaangażowane. Wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę, Jankę przy żyrafiarni. Też już jest mocno zaangażowane to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię, trzeba też zapewnić wodę. No jakby no nie jest to takie łatwe. Idziemy do przodu. Zrobiony został audyt energetyczny przez miasto. Wiemy już, gdzie szukać energii, jakiej energii, w jaki sposób, więc miasto nas wspiera naprawdę niesamowicie zupełnie. Także powinienem może już nawet iść na emeryturę, ale ja chcę zobaczyć to wszystko tutaj z bliska, biorąc w tym wszystkim udział.
5: I mówiąc całkowicie szczerze, zastanawiam się, jak pingwiny, które są nieco speszone całą sytuacją, poradzą sobie ze sławą, bo bez wątpienia będą to przez najbliższe tygodnie celebryci Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, a już podczas otwarcia wybiegu pojawiło się sporo mieszkańców Warszawy, którzy chcieli przywitać ich w nowym otoczeniu.
8: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze.
9: Wow.
10: Nowoczesny wybieg. Piękna, błękitna woda, szkoda tylko, że pingwiny nie chcą z niej korzystać.
5: A jeżeli chcecie odwiedzić pingwiny w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, to możecie zrobić to codziennie. Od maja do sierpnia, od godziny 9 do 18 w dni robocze i od 9 do 19 w weekendy i święta.
1: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
5: A ważne są z pewnością remonty drogowe, które bardzo często prowadzą do utrudnień. O szczegółach tego, co będzie działo się w Warszawie, w materiale Piotra Lędziona.
11: Remontowy sezon w Zarządzie Dróg Miejskich jest już w pełni. Dziś dowiedzieliśmy się, że ZDM podpisał kolejne 8 umów.
12: Tak, to kolejny tego typu przetarg, który zakłada nie tylko frezowanie jezdni, ale też na przykład remonty chodników czy nawierzchni na przystankach autobusowych. Ten przetarg jest bardzo duży, bo tak jak pan redaktor wspomniał, to jest aż 8 ulic. W sumie na te 8 ulic mamy przeznaczone ponad 30 milionów złotych, więc rzeczywiście ten przetarg jest bardzo, bardzo duży i bardzo ważny.
11: Te ulice rozrzucone są po kilku dzielnicach. Powiedzmy więc, o które chodzi i co będzie się na nich działo.
12: Tak, ulice są rozrzucone właściwie prawie po całej Warszawie. Mamy na początek ulicę Szwoleżerów, na której sporo się będzie działo. Tutaj będzie wymieniona nawierzchnia jezdni na odcinku między Czerniakowską a Myśliwiecką. I oprócz tego planujemy również tam remont chodników. Dalej mamy ulicę Madalińskiego między ulicą Puławską a Aleją Niepodległości. Tutaj również czeka nas remont jezdni i chodnika. Podobne prace, można powiedzieć takie same, czyli remont jezdni i chodnika czekają nas na ulicy Koszykowej między Chałubińskiego a Lindleya. Trochę więcej będzie się działo na ulicy Szaserów, dlatego że od Makowskiej do przystanku Garwolińska 01 wymienimy nawierzchnię jezdni. Oprócz tego wymienimy również nawierzchnię, wyremontujemy nawierzchnię na przystankach autobusowych oraz na miejscach postojowych, więc tutaj tych prac będzie też nieco więcej. Dalej mamy ulicę Krajewskiego i fragment ulicy Zajączka. Od budynku przy Krajewskiego 2 do ulicy Śmiałej. Tutaj również jezdnia i chodniki. Dalej mamy ulicę Spalinową między Grenadierów a Turbinową. Tutaj wyjątkowo wyłącznie zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Kolejne są Aleje Jerozolimskie. Tutaj też tylko jezdnia. Między Placem Zawiszy a ulicą Sokołowskiego Grzymały mamy też Aleje Sztandarów. Od Chruściciela Montera do ulicy Czwartaków i tutaj też wymieniona będzie tylko jezdnia.
11: Czy znamy już jakiś harmonogram tych prac? Wiemy, że wykonawcy będą mieli od 4 do 5 miesięcy, ale myślę na przykład o Alejach Jerozolimskich. Czy tutaj będzie wykorzystane to, że one już są w jakimś etapie prac, czy jednak jeszcze nie wiemy, kiedy konkretne te remonty będą się odbywać?
12: Harmonogram jest stworzony, natomiast proszę pamiętać, że zbliżają się wakacje. Dla nas te wakacje są najważniejszym terminem w całym roku, dlatego że ruch wtedy jest zdecydowanie mniejszy i my staramy się tak przeprowadzać te prace, zwłaszcza te, które generują największe utrudnienia, żeby one odbywały się właśnie w wakacje. Szczegółowych terminów dla każdej z tych ulic na ten moment nie jestem w stanie podać, ale jestem przekonany, że będziemy robić wszystko, żeby te najważniejsze prace i generujące największe utrudnienia odbywały się właśnie w wakacje, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy.
11: Wiemy, że zeszłoroczny budżet zakładany przez ZDM z końcem roku uległ znacznemu rozszerzeniu. Czy tym razem też ZDM zakłada, że ten budżet przewidziany się powiększy?
12: Mamy oczywiście taką nadzieję, natomiast tutaj wszystko zależy od radnych miasta stołecznego Warszawy. Mamy jakiś tam podstawowy budżet, który został nam zapewniony. Liczymy też na to i to jakby to też się dzieje, liczymy na oszczędności w przetargach. Dzięki temu na przykład w zeszłym roku udało nam się zamiast 6 przetargów ogłosić, zdaje się, 7, dzięki właśnie oszczędnościom. Liczymy na to, że w tym roku będzie podobnie. Te oszczędności już się udało jakieś wygenerować w tych przetargach, które były. Natomiast jak zawsze liczymy na to, że radni Miasta Stołecznego Warszawy będą nam przyznawać jeszcze dodatkowe środki, żeby jeszcze więcej tych remontów przeprowadzić.
11: Nie da się ukryć, że nawet w wakacje remonty powodują jednak pewne problemy dla kierowców. Skąd mogą czerpać na bieżąco informacje o tym, gdzie i co się dzieje?
12: Tak, niestety remonty powodują utrudnienia. Ja oczywiście przepraszam wszystkich użytkowników naszej infrastruktury za te utrudnienia. Mam nadzieję, że nam wybaczą, ale niestety, żeby było dobrze, to przez chwilę musi być źle. Ja zachęcam do odwiedzania strony InfoUlice. Tam są na bieżąco podawane wszystkie utrudnienia i wszystkie informacje o pracach, które są przeprowadzone nie tylko przez Zarząd Dróg Miejskich. Natomiast jeżeli chodzi o prace stricte prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich, no to tutaj polecam zdm.waw.pl. My też szczegółowo opisujemy wszystkie prace, które prowadzimy.
5: To był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich, a teraz zapraszam na kolejną część programu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: Wyszliśmy z warszawskiego zoo i pożegnaliśmy pingwiny. Przed mikrofonem cały czas Marta Kaźmierowska. I tak jak wspominałam, będę mówić między innymi w tej części programu o najstarszym konkursie ogrodniczym w Warszawie, ale również o tym, gdzie w stolicy można zobaczyć dzieła Zdzisława Beksińskiego. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was informację, na którą się przypadkowo natknęłam, a która mówi o tym, że na Mazowszu rodzi się najwięcej dzieci w Polsce. I z tego, co czytam, w ubiegłym roku urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera. Najwyższy wskaźnik dzietności ma powiat siedlecki, najniższy powiaty szydłowiecki, gostyniński i płocki. W mniejszych miastach kobiety rodzą dzieci wcześniej, często jeszcze przed 30, a w Warszawie i okolicach decyzja o rodzicielstwie jest jednak odkładana. Mazowsze, a właściwie samorząd województwa, chwali się tym, że wspiera rodziny, no i to wsparcie ma niejako przyczynić się do tego, że tych porodów jest więcej i że Mazowsze jest liderem, jeżeli chodzi o dzietność.
9: Dzisiaj wyzwania demograficzne, problemy demograficzne to jeden z takich największych problemów europejskich i cywilizacyjnych. Niestety obserwujemy ciągle spadający wskaźnik urodzeń w Polsce, na Mazowszu. No Mazowsze dzięki migracji jest w dalszym ciągu jednym z czterech województw, z których ilość mieszkańców rośnie. Ale oczywiście jesteśmy niezwykle zainteresowani tym, aby przełamać te zjawiska demograficzne, żeby jak najwięcej Mazowszan rodziło się w naszym województwie. No, żeby następowała ta zastępowalność pokoleń, żeby młodzi obywatele Mazowsza rośli, wzrastali i przejmowali oczywiście we wszystkich obszarach działalności, życia społecznego, publicznego, gospodarczego też tę pałeczkę. Staramy się oczywiście pracować na rzecz poprzez różnego rodzaju działania. Jednym z nich jest oczywiście dbanie o nasze oddziały położniczo-ginekologiczne, o nasze oddziały neonatologiczne. W naszych szpitalach wielospecjalistycznych mamy takie oddziały.
5: Dodał marszałek województwa Adam Struzik. I tak jak czytam, na przykład w maju tego roku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu otwarto nowoczesny trakt porodowy. Projekt ten o wartości ponad 25 milionów złotych to największa inwestycja sal porodowych, sala do cięć cesarskich, sale przed- i poporodowe oraz zaplecze dla rodzin. Nowa przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfort, prywatność i bezpieczeństwo zarówno pacjentom, jak i noworodkom. Sejmik województwa również przed uruchomieniem rządowego programu in vitro zdecydował się o realizacji samorządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. W trakcie trwania dwóch edycji programu na przestrzeni 2019 i 2025 roku odnotowano 1911 ciąż, a na świat przyszło ponad 1100 dzieci, co wpłynęło na liczbę urodzeń w regionie. Wsparcie nie kończy się jednak na porodzie, mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
13: Wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
5: Podsumowując, nowoczesne porodówki, żłobki, przedszkola, place zabaw, a także programy, które mają wspierać młodych rodziców, są niezwykle istotne. Niemniej, jeżeli chodzi o Warszawę, jeżeli chodzi o Mazowsze, wszystko wskazuje na to, a właściwie dane to pokazują. Dane dane GUS-owskie między innymi, że wysoka dzietność w naszym regionie spowodowana jest migracją i atrakcyjnym rynkiem pracy dla młodych ludzi.
0: Zmieniamy temat.
5: Teraz zaglądamy do Zarządu Zieleni Miejskiej i pytamy o jeden z najstarszych warszawskich konkursów, a mowa o konkursie Warszawa w kwiatach. To jest konkurs, który sięga okresu przedwojennego. Już wtedy nagradzano i oceniano ogródki przydomowe, ogródki, ale nie tylko, warszawiaków i warszawianek. I mimo tego, że konkurs ma długoletnią tradycję, to Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej przyznaje, że co roku mieszkańcy potrafią ich nieźle zaskoczyć. O tym, czym zaskakują mieszkańcy, jakie są zasady konkursu i do kiedy dokładnie można się zgłaszać, o tym posłuchacie już za chwilę.
14: Jest to najstarszy warszawski konkurs, na pewno najpiękniejszy. Celem od początku tego konkursu było wspólne ukwiecanie Warszawy, wspólne tworzenie nowych miejsc zieleni i tym samym tworzenie nowych stref też bioróżnorodności. Ten konkurs pokazuje też to, że mieszkańcy mają wpływ na to, jak wygląda zieleń miejska, bo proszę sobie wyobrazić, że żadna instytucja, żaden zarząd nie byłby w stanie zazielenić tak ogromnych terenów prywatnych posesji. Robią to Państwo, za co bardzo dziękujemy i właśnie tym konkursem nagradzamy. 43. edycja, do końca czerwca można zgłosić swoje balkony, lodżie, okna, to jest jedna kategoria. Kolejna kategoria to są ogródki przydomowe, zarówno przy domach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, czyli na przykład takie przyosiedlowe. Kolejna kategoria, ogrody w kwietne w działkach, czyli te słynne RODOSy. I kategoria bardziej nieindywidualna, a dla przyrody, to ona zadebiutowała w zeszłym roku, jest to Nagroda Bioróżnorodności. Do tej kategorii zgłaszamy tereny nieurządzone. To są tereny, które urządziła, ale natura i one sobie bardzo dobrze same radzą. Podpowiadam, mogą to być łąki kwietne, mogą być jakieś wydzielone nisze w parkach, które są, stały się Państwa ulubionym terenem do podziwiania, chociażby nawet z daleka. Czy naprawdę skrawki zieleni, którymi zawładnęła natura i Państwu się podobają, zachęcam do zgłaszania również tego typu obiektów.
5: Tradycyjnie zapytam o poprzednie edycje tego konkursu. Ja pamiętam tą edycję chyba sprzed 2 lat, kiedy nagrodziliście pana, który swój ogródek zrobił na parapecie w mieszkaniu.
14: To było w zeszłym roku i to była pani. Podpowiadam od razu jak najbardziej. Faktycznie to okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię i rozmawiając w ogóle z panią, która żyła razem z tymi roślinami. Wszystkie rośliny, albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Pani je uratowała, ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała. Więc tak, to okno było fantastyczne. 2 lata temu faktycznie też był parapet wykonany przez młodą osobą i on się też niesamowicie wyróżniał na tle całego budynku, gdzie tylko on był. Tylko ten parapet był ukwiecony, więc tak, zdarzają się również parapety i my je nagradzamy.
5: To znaczy, że to nie muszą być jakieś idylliczne, duże ogrody przydomowe, ale nagradzacie również właśnie taką kreatywność na małych powierzchniach tak naprawdę.
14: Tak, i o to też w tym konkursie chodzi, bo my tu nie mówimy, że my nagradzamy obiekty, które są największe. Widać w nich, nie wiem, największy dobór gatunkowy. Też byśmy chcieli oczywiście, żeby te obiekty zgłaszane do konkursu nie opierały się tylko na jednej roślinie i żebyśmy tutaj puścili wodę swojej fantazji i dali szansę rozwinąć się innym gatunkom. Bioróżnorodność jest jak najbardziej ważna, ale cały czas w tym konkursie liczy się to przede wszystkim zaangażowanie i chęć zazieleniania, ukwiecania swoich prywatnych przestrzeni, a tym samym Warszawy.
5: Bo tak jak powiedziałaś, tutaj przede wszystkim chodzi też o to, no konkurs konkursem, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby mieszkańcy zrozumieli, właściwie wiedzieli, że mają wpływ na to, co się dzieje w ich mieście.
14: I to się zgadza. Do zieleni każdy z nas lgnie, każdy chciałby mieć taką oazę jak najbliżej siebie, a najprostszy sposób to samemu właśnie ukwiecać, zazieleniać się miejsca w swoim domu, na parapetach, balkonach. I to jest takie najbliższe miejsce, gdzie możemy odpocząć w towarzystwie zieleni. A jeżeli nie wiemy, jak na przykład to zorganizować, jak zasadzić, jak pielęgnować, no to my tutaj też przychodzimy z pomocą, bo w ramach konkursu Warszawa w kwiatach prowadzone jest mnóstwo aktywności, w tym warsztaty ogrodnicze, na których poruszamy różnego typu tematyki właśnie ogrodnicze. Ostatnio mówiliśmy o ogrodach, donicach preriowych, czyli o roślinach, które doskonale radzą sobie w czasie suszy. Następne warsztaty z cyklu Ogrodowy Czwartek, bo to o tym mówimy w pawilonie edukacyjnym Kamień, będą dotyczyły też małej retencji. Będziemy mówić o tym, jak zbudować mini ogrody deszczowe, które też wspomagają nasze rośliny i przede wszystkim wyłapują to, co jest najcenniejsze dla nich, czyli wodę.
5: No oczywiście wszelkie informacje i na temat zgłoszeń do konkursu, ale też na temat warsztatów znajdziemy na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej.
14: zzw.waw.pl. Zapraszamy. Wszystkie informacje o wydarzeniach w Zakładce Warszawa w Kwiatach i kalendarz wydarzeń znaleźć nas można również na Facebooku, zarówno na fanpage'u Zarządu Zieleni, jak i pawilonu edukacyjnego Kamień. Tam wszystkie istotne informacje zarówno dotyczące konkursu, jak i wydarzeń towarzyszących.
5: Warto się zgłosić, a czasu pozostało niewiele, bo zgłoszenia przyjmowane są tylko do 30 czerwca. Warto zajrzeć na wcześniej wspomnianą stronę internetową, bo tam jest bardzo dużo szczegółów dotyczących m.in. zgłoszeń, ale nie tylko, bo na przykład czytam również o nagrodach specjalnych, o które warto powalczyć. I to jest nagroda Stefana Starzyńskiego albo nagroda publiczności, tak zwany Mister Kwiatów. I jeżeli lubicie kwiaty i macie zacięcie ogrodnicze, to może warto się sprawdzić. Przypominam, zgłoszenia do 30 czerwca. A teraz będzie o obrazach, 20 obrazach Zdzisława Beksińskiego, które można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Ale zanim do tego przejdziemy, apel, który dochodzi do nas z lotniska Chopina. Tłumy podróżnych i wielkie kolejki do kontroli bezpieczeństwa. Lotnisko Chopina w Warszawie bije rekordy liczby obsłużonych pasażerów. Tylko w ostatnią niedzielę było ich ponad 90 tysięcy, a ze względu na trwającą wymianę skanerów bagażu czekali na kontrolę w bardzo długich kolejkach. Stąd apel do podróżnych, mówi rzecznik lotniska Piotr Rudzki.
15: Prosimy pasażerów, żeby odpowiednio planowali przejazd na lotnisko i korzystali z tak zwanych bramek ABC, czyli odprawy automatycznej. To znacznie też przyspiesza odprawę i przejście przez kontrolę graniczną.
5: Wymiana skanerów na lotnisku zakończy się w grudniu. Nowe urządzenia pozwolą na skanowanie bagażu bez konieczności wyjmowania z niego płynów i elektroniki. A teraz przenosimy się do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Tylko do 14 czerwca można oglądać jeszcze wystawę prac Zdzisława Beksińskiego. To ponad 20 obrazów z różnych okresów życia artysty. O szczegółach w materiale Piotra Lędziona.
11: Mijają lata, a malarstwo Zdzisława Beksińskiego cieszy się niesłabnącą popularnością. Można wręcz powiedzieć, że z każdym kolejnym pokoleniem przeżywa pewien renesans. Dlaczego tak właśnie dzieje się w przypadku tego niezwykłego artysty?
16: Piotr Kopczak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wydaje się, że Beksiński stworzył język wizualny, który oddziałuje dla miłośników sztuki niezależnie od ich doświadczeń historycznych czy ich pochodzenia. Mamy tutaj widzów z całego świata niemalże. To rodzi pewne niebezpieczeństwo właśnie rozumienia tej sztuki poza jej kontekstem, a wydaje się, że ten polski kontekst malarstwa Beksińskiego jest bardzo ważny, ponieważ to jest sztuka, która powstawała w okresie powojennym. Jeszcze w bardzo dużym stopniu odnosi się właśnie do tych doświadczeń wojennych.
11: Ze sztuką najlepiej obcować oglądając oryginały. Żadna reprodukcja nie zastąpi wrażenia oglądania pociągnięć pędzla na płótnie. Taką okazję daje choćby Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
17: Ewa Korpusz, kustosz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Tak, wystawa, którą tutaj prezentujemy, jest niewątpliwie taką okazją, żeby blisko przyjrzeć się warsztatowi malarza. Warsztatowi malarza, który, dodajmy, nie ukończył żadnej Akademii Sztuk Pięknych, był właśnie takim trochę domorosłym artystą. Oczywiście miał nauczycieli, ale nie studiował na ASP, a mimo wszystko jego warsztat artystyczny jest perfekcyjny. Tu na naszej wystawie mamy obrazy z kolekcji prywatnej, z kolekcji państwa Anny i Piotra Dmochowskich. To jest ponad 20 obrazów. Możemy w tych obrazach tak obiektywnie też zobaczyć pewne uniwersalne treści. Na przykład postać, którą mamy tutaj w pobliżu, akurat ja na nią w tym momencie patrzę, starca siedzącego z psem na ławce. Symbol właśnie ponadczasowy, symbol, przedstawienie samotności, można tak to odebrać. Widz dostaje tutaj taki przegląd w tych w sumie niewielkiej liczbie dzieł, przegląd twórczości począwszy od lat 80. praktycznie do końca życia artysty.
5: Było o Zdzisławie Beksińskim, a na koniec tej części programu zaproszę Was jeszcze na kolejną wystawę. Wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To jest wystawa opowiadająca o Helenie Rubinstein, która należała do najbardziej rozpoznawalnych kobiet swojej epoki. Była kolekcjonerką sztuki, bywalczynią salonów i mistrzynią autokreacji. Świadomie firmie budowała własny wizerunek poprzez modę, fotografie, wnętrza i spektakl luksusu. Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. fotografie z życia towarzyskiego, modę i dodatki, obiekty związane z jej kolekcją sztuki, archiwalne portrety czy materiały pokazujące sposób, w jaki kreowała publiczny obraz samej siebie. Wystawa pokazuje także historyczne kosmetyki marki Rubinstein, materiały reklamowe, archiwalne, archiwalia związane z rozwojem firmy czy projekty opakowań, bo należy pamiętać, że Helena Rubinstein stworzyła jedno z pierwszych globalnych imperiów kosmetycznych XX wieku. Od Australii po Nowy Jork budowała markę opartą nie tylko na kosmetykach, ale także na nowoczesnym języku luksusu, reklamy i kobiecej aspiracji. Wystawa będzie dostępna od 17 czerwca do 7 września. I to już wszystko w tej części programu. Dzięki i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
18: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa. Dziś zdominują go inwestycje tramwajowe i drogowe. Zanim jednak o takich większych remontach, to zajmiemy się podsumowaniem maja, jeżeli chodzi o interwencję pogotowia drogowego Zarządu Dróg Miejskich. I teraz z takim krótkim podsumowaniem Maciej Dziubiński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
19: Maj był dla naszego pogotowia drogowego bardzo intensywnym miesiącem. W tym czasie otrzymaliśmy ponad 4000 zgłoszeń, które dotyczyły różnych awarii i usterek w pasie drogowym. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodników, problemów z sygnalizacją świetlną, oświetleniem ulicznym czy oznakowaniem. Dzięki interwencjom w maju udało się zabezpieczyć ponad 80 awarii, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu ruchu oraz przeprowadzić bieżące naprawy, m.in. z wykorzystaniem masy bitumicznej do uzupełniania ubytków. Warto podkreślić, że część problemów wykrywamy sami, na przykład podczas kontroli, ale ogromną rolę tutaj w tym procesie odgrywają oczywiście mieszkańcy. Awarie można zgłaszać przede wszystkim przez system Warszawa 19115, ale także przez formularze dostępne na naszej stronie internetowej, czy chociażby przez Facebooka czy Instagrama.
18: A teraz w magazynie większe inwestycje drogowe, te dopiero co zakończone na warszawskich drogach, jak i te, które ruszą lada chwila. Maciej Dziubiński, ZDM.
19: Jeżeli chodzi o większe prace, które zakończyliśmy w ostatnich dniach, to dobrym przykładem jest oczywiście ulica Ząbkowska, która zyskała nowy asfalt. Wymieniliśmy tam nawierzchnię jezdni na odcinku między Brzeską a Kawęczyńską. Prace były prowadzone bardzo intensywnie, dlatego że w ciągu kilku dni przy czasowych objazdach i zmianach w organizacji ruchu, tak żeby jak najszybciej oddać ulicę kierowcom i mieszkańcom. I to jest właśnie kierunek naszych działań, czyli szybkie, konkretne remonty, które poprawiają komfort jazdy, ale też bezpieczeństwo. Przed nami oczywiście kolejne zadania, no i niestety utrudnienia z nimi związane. W czerwcu i w kolejnych tygodniach planujemy następne remonty nawierzchni w różnych częściach miasta. Wśród ważniejszych odcinków są m.in. prace na ulicy Egejskiej, które planujemy na przełom czerwca i lipca. Zapowiadamy też kolejne etapy robót na większych arteriach, w tym w rejonie Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności, gdzie prace mogą być prowadzone etapami, oczywiście w okresie wakacyjnym. W kolejnych miesiącach przewidziane są również roboty na ulicy Połczyńskiej, czyli jednej z głównych tras wylotowych z Warszawy. Do tego dochodzą kolejne inwestycje przygotowywane w ramach przetargów. Co ważne, właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na remont kolejnych ulic, a tutaj w tym przetargu, co chciałbym podkreślić, mamy remonty nie tylko jezdni, ale również chodników, zatok postojowych czy przystanków autobusowych. To oznacza, że sezon remontowy w Warszawie tak naprawdę dopiero się rozpędza. Te wakacje są dla nas kluczowe. Wszystkie ważniejsze prace, które będą powodowały większe utrudnienia, chcemy przeprowadzić oczywiście w wakacje, dlatego że wtedy ruch jest zdecydowanie mniejszy. No i mogę zapewnić, że z naszej strony będziemy robić wszystko, żeby te prace były prowadzone możliwie sprawnie, czyli głównie w weekendy i etapami, tak żeby ograniczyć ich wpływ na ruch w mieście.
18: A teraz w magazynie pozostajemy przy inwestycjach i utrudnieniach, ale przy inwestycjach tramwajowych. Te najbardziej widoczne prace, ale też jakby nie było najbardziej uciążliwe i wiążące się ze zmianami w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej trwają w Alejach Jerozolimskich, to w ramach remontu torowiska w Alejach. Więcej na ten temat Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
20: Na wiadukcie mostu Poniatowskiego prace prowadzą drogowcy, którzy wymieniają, naprawiają dylatacje drogowe. W części dylatacje te znajdują się pod torowiskiem tramwajowym. Prace drogowe wymagały więc wstrzymania ruchu tramwajowego i częściowego demontażu torowiska. Jednocześnie sama infrastruktura tramwajowa na innych odcinkach alei wymagała już remontu. Zużycie szyn na najstarszych odcinkach i w miejscu hamowania tramwajów znajdowało się już na poziomie 80-90%. Dochodziło do licznych awarii infrastruktury, tylko w tym roku nasze służby torowe musiały interweniować około 50 razy. Zakres prac obejmuje łącznie 6 km toru pojedynczego. Wymienione zostaną tory, szyny od placu Starynkiewicza do ronda de Gaulle'a oraz odcinkowo na wiadukcie mostu Poniatowskiego. Wymieniona zostanie także nawierzchnia 3 platform przystankowych. Planowany jest całkowity remont 5 przejazdów przez tory. Wymieniona zostanie także zabudowa torowiska. Oprócz tego roboty obejmują zastosowanie nowych, lepszych, bo dwustronnych urządzeń wyrównawczych na wiadukcie mostu Poniatowskiego. W tej chwili ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona jest wstrzymany. Została uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z9. Autobusy tej linii kursują między placem Narutowicza a rondem Waszyngtona. W godzinach szczytu, w dni powszednie, autobusy odjeżdżają co około 2 minuty. Dwa razy częściej kursuje także linia 158. Jej trasa także prowadzi przez centrum wzdłuż nieczynnej trasy tramwajowej. Bezpośredni dojazd z Wawra i Pragi południe do stacji metra Stadion Narodowy umożliwiają autobusy linii Z21. Prace wiążą się także ze zmianą organizacji ruchu. Zamknięte są pasy ruchu wewnętrzne, które przylegają do torowiska tramwajowego na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę oraz w rejonie wschodniego przyczółku mostu Poniatowskiego. Po raz pierwszy na tak dużą skalę zastosowaliśmy dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum są zwalniane dla kierowców na szczyt popołudniowy. I tak w godzinach 14-19 w dni robocze udostępniamy pas w kierunku Pragi na odcinku od ronda 40-latka do wjazdu na Wisłostradę oraz pas w kierunku Ochoty na odcinku od ronda 40-latka do placu Starynkiewicza. W sumie musimy wyremontować 5 przejazdów przez torowisko. Na pierwszy rzut poszły przejazdy na rondzie Dmowskiego oraz rondzie 40-latka. Weekend 13-14 czerwca. Zamknięty jest przejazd aleją Jana Pawła II w kierunku Mokotowa przez tory tramwajowe na rondzie 40-latka, czyli przy dworcu centralnym. Tramwaje kursują aleją Jana Pawła II i Chałubińskiego bez zmian. Kierowcy jadący w kierunku Mokotowa mogą bez zmian korzystać z wiaduktu nad rondem. Bez żadnych zmian odbywa się także ruch kołowy od strony Mokotowa w kierunku ronda ONZ. Od soboty 13 czerwca do wtorku 16 czerwca zamknięty jest także przejazd Marszałkowską przez tory tramwajowe na rondzie Dmowskiego w obydwu kierunkach. Kierowcy korzystają z tymczasowych zawrotek za rondem, które są zlokalizowane w ciągu Alei Jerozolimskich. Rozpoczęliśmy także przygotowania do wymiany tzw. krzyżownicy tramwajowej, czyli skrzyżowania torów, na samym rondzie Dmowskiego. W związku z tym w ten weekend, 13-14 czerwca, tramwaje nie kursują Marszałkowską i Andersa na odcinku Plac Bawiciela Stawki. Kursowanie linii 15, 16 i 18 jest zawieszone. Tramwaje linii 4, 36 i 79 zostały skierowane objazdem przez Aleję Niepodległości, Chałup Miejskiego i Aleję Jana Pawła II. Tramwaje linii 33 w zastępstwie za 16 zostały skierowane do miasteczka Wilanów. Zostały uruchomione dwie uzupełniające linie tramwajowe. Linia 75 w zastępstwie za linii 15 i 18 kursuje na trasie P plus R Aleja Krakowska PKP Służewiec. Linia 78 kursuje w zastępstwie za linię 16 i 18 na trasie Piaski Żerań FSO przez Broniewskiego Aleję Jana Pawła II, Stawki, Andersa, Międzyparkową, Słomińskiego, Starzyńskiego i Jagiellońską. Autobusy linii 151 i 520 kursują na dłuższej trasie do Placu Bankowego, do przystanków metro Ratusz Arsenał. Tramwaje wrócą na ulicę Marszałkowską i Andersa w poniedziałek 15 czerwca.
18: Sporo się dzieje, tak jak słyszeliście, jeżeli chodzi o remont torowiska w Alejach Jerozolimskich i sporo zmian z tym związanych, a już niebawem ruszają prace remontowe w Alei Niepodległości.
20: W ścisłej koordynacji z Veolią zaplanowaliśmy prace remontowo-modernizacyjne na odcinku Alei Niepodległości przy ulicy Filtrowej. W połowie czerwca rozpoczniemy remont torowiska, a Veolia rozpocznie zaplanowane wcześniej prace w ważnej komorze ciepłowniczej. Dogodny objazd będzie możliwy dzięki istniejącemu już nowemu odcinkowi trasy tramwajowej w ulicy Rakowieckiej. W poniedziałek, 15 czerwca, ruszą prace torowe i ciepłownicze w Alei Niepodległości. Wyremontujemy odcinek torów pomiędzy ulicą Nowowiejską a Armii Ludowej, a Veolia całkowicie przebuduje dużą komorę ciepłowniczą przylegającą do torowiska tramwajowego. Dlatego te dwie inwestycje zostały ze sobą synchronizowane. Ponieważ w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nowy odcinek torów w ulicy Rakowieckiej, możemy zapewnić pasażerom dogodne objazdy. Z obsługi wyłączamy jedynie dwa przystanki tramwajowe, GUS i Biblioteka Narodowa. Aby ciepłownicy mogli rozpocząć swoje prace w bezpośredniej bliskości torowiska, w pierwszej kolejności nasze ekipy dokonają demontażu infrastruktury tramwajowej, a następnie wybudujemy odwodnienie torów, którego wcześniej tam nie było. W ten sposób rozwiążemy powtarzający się w przeszłości problem tzw. wychlap, czyli sytuacji, w których przedostająca się i zalegająca woda uszkadza konstrukcję torowiska. Te prace zaplanowaliśmy do końca czerwca. W kolejnym etapie, od końca czerwca do połowy sierpnia, swoje roboty rozpocznie Veolia. W zakresie prac jest przebudowa ważnej komory ciepłowniczej oraz wymiana rur ciepłociągu biegnącego pod torowiskiem. Gdy ciepłownicy zakończą swoje roboty, odtworzymy torowisko. W sumie prace obejmą blisko 400 metrów toru pojedynczego na odcinku między przystankami Nowowiejska i GUS. Tramwaje wrócą na Aleję Niepodległości w połowie września. W związku z pracami od 15 czerwca tramwaje nie będą kursować Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i Metropole Mokotowskie. Rejon prac tramwaje ominą przez Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką. Oddany pod koniec zeszłego roku odcinek toru w ulicy Rakowieckiej znacząco zwiększa elastyczność sieci tramwajowej i po raz kolejny umożliwi zachowanie ruchu tramwajów w dużej części Mokotowa. Tramwaje linii 17 między przystankami Metropole Mokotowskie i Nowowiejska pojadą właśnie objazdem przez Rakowiecką, Marszałkowską i Nowowiejską. Tramwaje linii 19 nie będą jechać Rakowiecką. Do Alei Niepodległości dojadą przez Marszałkowską i Nowowiejską. Utrzymana zostanie czasowo zmieniona trasa linii 33 z pętli metro Młociny do pętli Banacha. Kursowanie linii 14 będzie zawieszone. W zamian zostaną uruchomione dwie uzupełniające linie tramwajowe. Linia 67 połączy PKP Służewiec z miasteczkiem Wilanów przez Marynarską, Wołoską, Boboli, Rakowiecką, Goworka, Spacerową, Belwederską, Sobieskiego i Alei Rzeczpospolitej. Natomiast tramwaje linii 77 połączą pętlę metro Marymont z placem Narutowicza przez Słowackiego, Popiełuszki, Aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego, Aleję Niepodległości, Nowowiejską, Krzywickiego i Filtrową. Obsługę ciągu Alei Niepodległości, w tym dojazdu od strony Dworca Centralnego do przystanków GUS i Biblioteka Narodowa, zapewnią autobusy linii 174.
2: Na trasie między rondem ONZ a stacją metra Pole Mokotowskie zostaną uruchomione dodatkowe kursy tej linii. Ze zmianami muszą się liczyć także kierowcy. W pierwszym etapie od 15 czerwca zostaną zajęte pasy ruchu przylegające do torowiska. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po 2 pasy ruchu na kierunek. Późniejsze prace ciepłownicze będą wymagały zajęcia całej jezdni w kierunku Mokotowa. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywać na drugiej jezdni. Zostaną wykonane tymczasowe przewiązki przez torowisko, które umożliwią przejazd kierowców na drugą jezdnię.
18: To był Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich, który mówił o startującym lada chwila remoncie w Alei Niepodległości, a wcześniej o trwających pracach, zmianach i utrudnieniach w Alejach Jerozolimskich. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym magazynie Po Drodze. Moto Warszawa.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
18: Katarzyna Radziwiłłowska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Tomasz Nowicki, Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki. Witaj Tomku.
21: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
18: I Łukasz Bryl, także ze Stowarzyszenia Wesołe Maluchy 126P.
22: Witam serdecznie.
18: Kilka dni temu był u nas w studiu Tomek, który zapraszał wtedy na największą jak do tej pory wyprawę Wesołych Maluchów, czyli na akcję Budapeszt. No i wszyscy szczęśliwie z tej wyprawy właśnie wrócili, czyli dokładnie wróciliście w poniedziałek, tak?
21: W poniedziałek około godziny 16-17 już ostatnie pojazdy zaparkowały.
18: Przypomnę, że Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P Grupa Nowicki to oczywiście stowarzyszenie z Warszawy i z Warszawy startowaliście.
21: Tak, praktycznie powiat wołomiński, bo tam mamy warunki, żeby grupą się zebrać w sposób normalny i stamtąd staramy się wyruszać w większe trasy.
18: Ile udało się zebrać wesołych miłośników maluchów na tą wyprawę?
21: No, ponieważ jechały dwie grupy, grupa łódzka chyba 12 dojechała w całości, plus nasza grupa, która pączkowała, bo my ruszamy tam w około 20 czy 25 pojazdów nawet i co miejscowość są dołączenia, to tradycyjnie ludzie z różnych rejonów Polski z nami się szczepiają. Peleton rośnie, potem w kierunku jechaliśmy Lublin, Rzeszów, więc te dołączenia były łącznie w Rzeszowie też i bezpośrednio ci, co mieli najbliżej, przyjechali na nasz kemping w Diabłej Górze. W sumie, jak żeśmy się zjechali w Budapeszcie już docelowo, to mieliśmy około 50 maluchów, 15 do 20 samochodów zastępczych, oklejonych, które z nami jechały, no plus pojazdy techniczne oraz gościnnie Węgrzy, którzy przyjechali z klubów Fiata 126P lokalnych węgierskich, no i z

0: prezesa z Holandii chyba, grupy, która skupia Citroeny 2CV i po prostu żeśmy też wymienili swoje poglądy na ten temat.
1: Czyli motoryzacja łączy, można powiedzieć. No właśnie, jak jesteśmy przy pasjonatach, Łukasz jest u nas w studiu Meloradia po raz pierwszy.
2: Tak.
1: No to muszę ciebie wypytać, jakim autem pojechałeś na tą wyprawę i jakie auta u ciebie stoją w garażu?
3: Mi było Skoda jednak maluska rusać, tym bardziej, że jak jechaliśmy z Warszawy na Lublin, to przez 50 kilometrów były dość spore ulewy, więc bardzo mi byłoby szkoda, żeby dostał tyle wody po prostu i podwozie i wszystko, jak jest mokre, no to trochę mnie to serce boli. Golfem dwójką pojechałem, pod taki bardziej samochód mój jest na co dzień, więc jak tam go deszcz spotka, czy jakiś kurz, czy coś, to tak nic wielkiego się nie dzieje.
1: To była twoja pierwsza wyprawa z Wesołymi Maluchami?
3: Nie, od 2 lat z Wesołymi Maluchami jeżdżę. 2 razy na Wilno, 2 razy były Bieszczady i teraz Budapeszt.
1: Mieliście jakieś przygody po drodze?
0: Tak, oczywiście, jak zawsze, bo nie da się bez przygód z nami jechać. To już jak ktoś jedzie, to już od razu musi wiedzieć, że będą przygody, to na 100%.
1: To jest cała fajda z tego.
0: Tak, tu się nie da nudzić. Sytuacja jest zmienna cały czas. Wszystkie informacje na CB Radio, które, że tak powiem, krąży na fali cały czas we wszystkich samochodach. Tutaj pierwszy odcinek był na Diablą Górę w Bieszczady i tutaj już byliśmy wcześniej na 2 rajdach bieszczadzkich, wcześniej, więc to jest taka trasa z Warszawy, jak ja to powiedziałem, na przetarcie i zobaczymy, jeżeli ktoś ma odpaść, czy ktoś ma złapać poważną awarię, to złapie na tych 400 kilometrach i będzie wiadomo, co się dzieje. I tutaj tak się stało. Mieliśmy taką większą awarię maluszka, który już w trakcie naszej trasy dawał oznaki zejścia śmiertelnego, ale jeszcze dojechał praktycznie 50 kilometrów do celu i za Rzeszowem, jak się wjeżdża, zaczynają się wzniesienia, już takie bieszczadzkie klimaty, no to tam właśnie zaczynają odpadać te samochody, które są mniej sprawne i to już przetestowaliśmy w poprzednich latach. No i maluszek po wdrapaniu się na kolejne wzniesienie po prostu odmówił, więc 50 wrócił na lawecie do bazy, gdzie zrobiliśmy obdukcję i ogólnie stwierdziliśmy, że mimo, że przywróciliśmy go do życia, nie rokował tego, żeby 800 kilometrów przejechać i wrócić samodzielnie. Po prostu na pewno by nam zablokował lawetę i po prostu trzeba było go wieźć. No i właściciel zrobił telefon do przyjaciela, tak zwany. Przyjechała laweta chyba rano, przywiozła jego samochód cywilny, a maluszka zabrała z powrotem. No ale oczywiście to był taki przypadek typowy nieprzygotowania sprzętu, ponieważ maluch był kupiony 2 tygodnie wcześniej za niecałe 4000 zł, więc nie można było od tego samochodu oczekiwać, że zrobi 1800 czy 2000 kilometrów bez dotknięcia się. Maluszek odjechał na lawecie rano, właściciel zadowolony jechał dalej swoim cywilnym.
3: Zastępczy,
0: przykleił sobie magnetyka, pojazd zastępczy, także to była taka pierwsza sytuacja. Drugą sytuację mieliśmy na Słowacji, gdzie z 4 naszych samochodów technicznych niestety zawału serca dostał nasz krajowy Lublin w wersji Andoria. No tam prawie silnik mu nie wybuchł. Po prostu samochód nie nadawał się do dalszej jazdy. No i też wrócił na lawecie do Polski. A dalej już dawaliśmy sobie radę. Powiem tak.
1: Łukaszu, a co tobie najbardziej w pamięć zapadnie z tej wyprawy? Bo przejechałeś, rozumiem, bezawaryjnie.
3: Tak, tak. Mój to jest 1.6 diesel akurat, więc tutaj nie ma co się tak obawiać, że coś będzie nie tak.
1: Jeżeli chodzi o atmosferę, o ludzi, to zapamiętałeś.
3: To nie mam zastrzeżeń. Ja uwielbiam jazdy w peletonach, w grupie właśnie klasycznych pojazdów, więc trasa ogólnie takim samochodem w ogóle mnie nie męczy, a warto było też pojechać, bo miasto Budapeszt jest naprawdę piękne.
0: Zwłaszcza nocą.
3: Tak, nie jest tak daleko, bo tylko 900 kilometrów od Warszawy jadąc przez Bieszczady, więc kto nie był, to warto zwiedzić.
1: A jeżeli chodzi o spotkanie samo miłośników maluchów, fajnie tak porozmawiać, spotkać się, poznać nowych ludzi?
3: Oczywiście, dawno się nie widziałem z ekipą z Łodzi, z Podłodzi dokładnie, więc no akurat była okazja się z nimi spotkać, porozmawiać, wspólnie przejechać.

0: właśnie na nocne zdjęcia pod parlament. Bardzo, bardzo miła atmosfera, super ludzie i niezawodne samochody, bo takie usterki, jak ma mały Fiat, to są tylko drobnostki. To tutaj nie trzeba komputera.
1: No, to prawda.
0: Podstawowy zestaw kluczy, trzynastka, dziesiątka.
1: Jak ktoś się zna, to sobie poradzi.
0: Oczywiście, oczywiście, ale tutaj jest grono pasjonatów, ludzi, którzy to szanują i dla nich to nie ma żadnego problemu. Ja swojego maluszka posiadam od 13 lat. W 2018 roku zrobiłem pełny remont, lakier, zarejestrowałem na żółte tablice. No i od tamtego czasu się właśnie zrobiło tak, że szkoda nim jeździć. Na drogach różnie bywa, dużo ludzi szaleje, nie zwraca uwagi.
1: Ale takie bliższe trasy i bliskie spotkania, które się szykują jeszcze w te wakacje, to pewnie maluchem zaliczysz.
0: Oczywiście, planuję wyjechać nim z garażu w sierpniu.
1: Drodzy słuchacze, przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia Tomasz Nowicki i Łukasz Bryl ze Stowarzyszenia Wesołe Maluchy 126P Grupa Nowicki. I chciałam ciebie, Tomku, zapytać o to, jak się sprawdziły te rozwiązania, które miały służyć jakby bezpieczeństwu i sprawnemu przeprowadzeniu całej wyprawy, czyli chodzi mi tutaj na przykład o ten kanał CV, czy o te wszystkie lawety i tak dalej.
2: Tak, wszystko się sprawdziło, tak jak było w założeniach. To mieliśmy wcześniej przetestowane pewne rzeczy, nie na taką skalę, co prawda. Radio, no to jest podstawa. Ja cały czas, mimo upływu czasu, apeluję do wszystkich o wymianę na dobre, długie anteny, sprawne radia na każdy wyjazd, bo jeżeli jedzie peleton, to ma sens i jeżeli ktoś raz spróbował, to myślę, że już bez radia nawet by nie chciał pojechać. Także sprawa radia to jest przesądzona, a przetestowaliśmy tutaj system zabezpieczenia kilku samochodów, czyli no, jechała wesoła laweta typowo i dodatkowo jechał tasmański bus, który miał wciągarkę do środka, więc takie dwa samochody, które mogły podjąć, no i jechały w sumie dwa holowniki takie bezproblemowe. No i to wszystko zagrało, bo niezależnie w jakim momencie była awaria, to jednak całość peletonu mogła jechać dalej i takie zabezpieczenie zdublowane bardzo się sprawdza, no zwłaszcza na takie dalsze trasy, to jednak polecam się zorganizować mocniej dla takiego spokoju wewnętrznego.
1: Tomku, tak króciutko zapytam ciebie o to, co było dla ciebie podczas tej wyprawy taką wisienką na torcie.
2: No jak zobaczyłem Budapeszt, że już dojeżdżamy, no i że wszyscy jadą, no poza Lublinem, który odpadł, i jednym maluchem, który jechał 300 kilometrów na pace z przyczyn technicznych, no to już jak...
1: Czyli to finałowe takie spotkanie.
2: Tak, już jak żeśmy dojechali na kemping i zobaczyłem, że kemping jest fajny, bo w sumie pierwszy raz skorzystaliśmy z niego poza lotniskiem 5 kilometrów, które było słychać, ale to już mieszkańcy miasta tak samo odczuwali. Natężenie lotów, to poziom kempingu był naprawdę przyzwoity, miła atmosfera i żeśmy się szybko tam zadomowili. Myślę, że ten kemping w przyszłości będziemy brali jako naszą bazę wypadową w ogóle w tamtych stronach, gdzie będziemy się zatrzymywać.
1: Łukaszu, a ja chciałam ciebie zapytać o same samochody, o pojazdy, które ci w oko wpadły tam, bo tak jak mówiłeś, to było spotkanie miłośników motoryzacji, miłośników maluchów, ale też nie tylko, bo były pewnie też inne samochody.
0: Głównie moje serce to należy do małego Fiata. Zawsze od dzieciaka był moim marzeniem i właśnie 13 lat temu spełniłem to marzenie. Poza małym Fiatem Trabant. Trabant biały, ładny, był 1.1 silnikiem Polo. Właśnie węgierski. No i Polonez. Polonezy były 2.1.4 silnikiem rowera. Sam też posiadam Poloneza, ale z silnikiem oryginalnym FSO. Tamte też wychodziły w oryginale 1.4, ale to były już rowerowskie silniki. Polonez i Maluch to jest numer jeden dla mnie.
1: Numer jeden, okej. Tomku, to jeszcze na koniec chciałabym ciebie poprosić o to, żebyś przypomniał, co jeszcze do końca lata zaplanowaliście, jakie wydarzenia.
2: To powiem tak szybko, bo 20 czerwca jesteśmy współorganizatorem zlotu Odjazd w Markach na 106. rocznicę pierwszych wyścigów samochodowych w Polsce po 18 roku, to będziemy mieli strefę Malucha i będą tam nasze pojazdy. A z naszych imprez, które mamy, szykujemy się 11 lipca jednodniowo, w sobotę wyjazd na Podlasie, całodniowo.
1: Akcja Królowy Most 2.
2: Akcja Królowy Most 2, raz już tam zahaczyliśmy, więc powtarzamy to w troszeczkę rozbudowanej wersji. 8 sierpnia stacjonarnie w Markach, piknikowo po południu, będzie śniadanie ze strusiami, jajecznica z jaj strusich, mistrz ceremonii, będzie można spokojnie sobie posiedzieć, porozmawiać, ale też będzie parada po okolicy. 5 września spotykam się w Grodzisku trzeci raz na trzecim zlocie mojego Fiata. Także zapraszamy wszystkich.
1: Zapraszamy wszystkich, no i ja też mam nadzieję, że my się w trójkę na tych wszystkich wydarzeniach zaplanowanych jeszcze tego lata spotkamy. A ja przypomnę, że w studiu Melo Radia dziś gościłam Tomasza Nowickiego i Łukasza Bryla. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Przypomnę, że panowie to oczywiście Stowarzyszenie Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki z Warszawy. Dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Reklama. Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.
8: Siemanko, 10 na zegarkach, wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką w sobotnie przedpołudnie. Save My Love, to jest pierwszy numer ode mnie, opoka, hej.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Kąciki ust wychylające się ku górze, podrygujące ramiona po waszej mowie ciała, można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love.

James Hype. Z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce. Czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo, i na Sunrise Festival, i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend, znajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Disney Plus.
18: To jest mój czas.
17: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
19: Mam propozycję.
20: To nie jest jakaś wkrętka?
17: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy?
2: Teraz klubowicze i KA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
22: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
19: Wspaniale się to ogląda.
22: A jak smakuje?
19: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
23: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu, bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

0: Robiliście, ile mieliście wtedy lat, czy w ogóle cokolwiek z tamtych czasów pamiętacie. David Tavare i Root z numerem If You Don't Know My Name w Melo Radio. Gorące, które niesie nas przez to przedpołudnie, ale mamy lepsze numery.
1: A już o 11:00 zagramy.
0: Na przykład Only You, Charles, już za chwilę. Generalnie to nie chciałem powiedzieć, że lepsze, tylko że równie dobre. O, tak jest sprawiedliwie. Zaraz wracamy.
1: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Reklama.
2: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. Shouts Cup Sport Only You dla was. O, poka, siema.

jaki to jest numer. Sorry, papi, topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczycie możecie w naszych socialach.

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na player.meloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Po reklamie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim. Między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype, pełna line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze, sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungsi Theophilus London. I od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają.

Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.

0: bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Wykorzystaj

0: Ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Jedź na tu Morulat z Meloradiem.

0: co chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kungs, Theophilus, London i Galaxy. Posłuchajcie tego. Opoka, siemanko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej!

Klausa i Magnetic w Melo Radio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na player meloradio.pl. 30 Meloradia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. Player Meloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. To weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia na Red Star.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Dobrze, że kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
3: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
17: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.

Mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Conky Drenchill Albert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13:00.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Energia rośnie. Napięcie też, bo już 13 czerwca Warszawa staje się miejscem polskiej premiery elektrycznych Volkswagenów ID Polo oraz ID Polo GTI. ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowoczesne, idealne do miasta, pełne charakteru i gotowe, by ruszyć w elektryzującą podróż razem z Tobą. Przyjdź i poznaj je już 13 czerwca od 10 do 18 do Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
3: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
2: Cudownie!
3: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
4: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica SPA.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
11: Jesteśmy Volkswagen Home przy ulicy Karolkowej 30, gdzie trwa premiera nowego Volkswagena Polo. Marka pokazuje dzisiaj swoje najnowsze modele, pełni elektryczne ID Polo oraz sportowe ID Polo GTI. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak wyglądają te auta, to cały czas jesteśmy w Warszawie i możecie wpaść sobie obczaić. A z nami jest Dawid Kwaśniak, czyli ekspert produktowy Volkswagena. No i właśnie, Dawid, czy to jest auto dla Gen Z?
12: Tak, tutaj ten ponadczasowy design Volkswagena, który znamy, łączy się z najnowszymi technologiami.
11: No dobra, a co mamy pod maską, że tak zapytam z przekąsem?
12: Pod maską znajdziemy na przykład 226 koni w wersji GTI.
11: A ja teraz przejdę się po Volkswagen Home i zapytam gości, jak im się podoba nowe ID Polo.
13: Bardzo ładne, dynamiczna linia nadwozia, ten kolor to petarda.
11: Ale mimo, że elektryk, przejechałbyś się?
13: Zdecydowanie.
14: Felgi są świetne, tak samo jak znaczek GTI.
11: Jak mogliśmy usłyszeć, no jest dużo dobrych emocji. To co najważniejsze, auto się podoba i wy też możecie je zobaczyć w Warszawie przy Karolkowej 30.
15: Ogłoszenie płatne. Meloradio Warszawa.
16: Siemano, tu weekendowe Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest. To poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka, nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

0: jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Rip It It, Martin Garrix, Ed Sheeran. Oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.
1: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
0: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt i są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: Tak będzie. To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to włosy, proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza Melo Radio.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Sigala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Sigala w tym roku na Sunrise Festival, wspaniała edycja nam się szykuje z Before'em, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels like. This is what it feels like. W Melo Radio i Armin Van Buuren, gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support. Na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Getty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
7: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
6: Cudownie!
7: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
13: Dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Melo Radio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Melo Radio. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Opoka razem z wami. Siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't wanna go home w Melo Radio. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie i czekajcie na telefon.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur, z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu, no cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.
1: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Sobota, 13 czerwca. Myślisz dzień jak co dzień. Nie tym razem. 13 czerwca na Twoich oczach zadzieje się motoryzacyjna historia. Polska premiera elektrycznego ID Polo oraz ID Polo GTI. Nowa energia i radości z każdego kilometra. Elektryczne i idealne do miasta ID Polo oraz ID Polo GTI czekają. Przyjdź i poznaj je pierwszy. Zapraszamy 13 czerwca od 10 do 18. Volkswagen Home, ulica Karolkowa 30.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: orange.pl.
19: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
20: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacji z tym numerem. Na drugim Milky David Guetta, Just the Way You Are. Na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej. Lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
8: To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

beautiful. Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima i Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten, tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też m.in. Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami.

0: daleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Po reklamie.
0: Meloradio Warszawa.

to Before przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie, no jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the way you are. Oj, będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij wyzwanie, więc szykujcie telefony.

0: są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 107.

0: 74,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Media Expert, rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to włosy proste.
1: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
0: Zaprasza Melo Radio.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwo. Wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio.
1: Tak podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numer i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Melo Radio, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a dokładniej to w to Podejmij Wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
1: Siemka, witam, cześć.
0: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
1: Postaram się.
0: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest dzień dobrych rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
1: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
0: Matko, jakie fitnessowe podejście na antenie Meloradia przy sobocie. No dobrze, dobrze. Bardzo
1: na zdrowo,
0: dobrze.
1: Na zdrowo.
0: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skiety od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
1: No, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
0: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Versof, i Trips już teraz przed nami.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
2: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach rycerski Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie.

No palce same chodzą na kierownicy i głowa sama się buja na boki. Before przed dobrym melotrwato Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No, no bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, te takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: знали, что есть мощный номер. Hello, hello. Tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Meloradia i nakręcamy się, bo to jest before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17 i po 17 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper. I tak zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
9: Lenovo, Lenovo.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
16: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
2: Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Meloradio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortolf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w kubusia Puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedna tu Noru lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Warszawa.

Diany z Shine'em, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: Z tego co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18:00 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.
1: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Ło! Widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw.

Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza Melo Radio.
6: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
7: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
8: Niemożliwe, nie wiem.
9: Dziękujemy bardzo.
6: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.

0: Melo Radio Warszawa.
1: John Summit, Sybil, modelki i włodarski Jack White. Jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie, Before'u przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka, Łyna. Jej właściciele jej szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No, piękna historia, chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

Bibi Rexha i David Guetta w Biforze przed Dobrym Melo. A jak u was ten Bifor wygląda? Jak ta sobota? Ten sobotni wieczór się zapowiada. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
17: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
16: Cudownie!
17: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
18: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Jest, zwalniamy tempa w Melo Radio. Pakita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta Manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversize to Playground, Fausty, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Po reklamie.
4: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę, najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Earth w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe, gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam m.in. James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19. Ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Po reklamie.

Armin van Buuren i bla bla bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla bla bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypad, a może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki.

Przyznajcie, kto nucił pod nosem w furce? No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legend. To jeszcze przed 20 w Melo Radio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

0: Nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Po reklamie. The best of Tomorrowland. W Meloradio.

songs get heard.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl. A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
1: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
3: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
6: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
7: Niemożliwe, nie wierzę.
8: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w SkyTech. Zapraszam na 76. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu nowa muzyka od Artbat, Rehaba, Lost Frequencies i wielu, wielu innych. A na początek? Nówka sztuka ode mnie, SkyTech, Hearts on Fire, razem z wokalistą Greater

This is SkyTech. Genialny Oliver Heldens wrócił z nowym numerem razem z Samem Harperem, Satisfy. Tuż przedtem Nathan C i Victor Telagio z numerem Speed Up, a już za moment belgijska gwiazda Lost Frequencies razem z Karin Lomax. Numer nazywa się Live It All. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośno.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dokąd na wakacje?
2: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
1: Czyli Zdrojowa Hotels.
2: Zdrojowa Hotels?
1: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
2: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
1: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. For all the best, best in trance and progressive. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe dobre Melo. Dobre Melo.
3: Put your hands in the air, come on!
4: Celebrating the best new music from around the world.
0: To jest A State of Trance. Armin van Buuren. Melo.

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.